0: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Mamy piątek, 26 czerwca, początek wakacji. Andrzej Pinkowski, witajcie. Imieniny obchodzą Paweł i Jan, a w kalendarzu m.in. Światowy Dzień Chłodnictwa. No dzisiaj to warto z niego korzystać.

0: Stopni słońce. Gorąco rozpoczynamy te wakacje w Łodzi, w regionie, w całym kraju. Temperatury będą jeszcze wyższe. W sobotę 34 stopnie, a w niedzielę ma być około 37 kresek. Pamiętajcie o piciu dużej ilości płynów.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
2: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. 4 osoby zostały ranne. Napastnik zaatakował personel medyczny i pacjentów. Motywy jego działania na razie nie są znane. O szczegółach nasza śląska reporterka Agnieszka Kucjas.
3: Po godzinie 18 mężczyzna wtargnął do szpitala i zaatakował personel medyczny i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby. Lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentów.
4: Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są pod opieką specjalistycznej personelu.
3: Mówi nam Karolina Knapik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawca został zatrzymany. Policjanci pod nadzorem prokuratora zbierają dowody i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.
2: Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Prokuratura bada podejrzenie podrabienia karty zgonów pacjentów. To już trzecie postępowanie dotyczące tej placówki. Zawiadomienie złożyła osoba, której podpis widnieje na dokumentach, choć jak twierdzi jej pieczątka, wcześniej zaginęła. O szczegółach Mateusz Chłystun.
5: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Tę osobę zaniepokoił telefon z urzędu, w którym poinformowano ją, że w jednej z kart z tego okresu są braki. Wiedząc, że nie było jej wtedy w pracy, postanowiła zawiadomić o sprawie organy ścigania. Śledczy z prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z 2 śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
2: Nagrody za dobre oceny podzieliły szkoły. Trwa dyskusja, czy wyróżniać uczniów za wyniki w nauce. W Gorzowie każda placówka wybrała własne rozwiązanie. Jedne szkoły zrezygnowały z nagród, inne zostawiły je na prośbę rodziców. Są też placówki, które wprowadzają kolorowe świadectwa za sport, zaangażowanie czy postawę ucznia.
6: SK2 Sport.
2: Sensacja na mundialu. Niemcy przegrali z Ekwadorem 1-2 w ostatnim meczu fazy grupowej. Ekwador awansował do fazy pucharowej z trzeciego miejsca. Grupę E zakończyło na drugim miejscu Wybrzeże Kości Słoniowej po wygranej 2-0 z Curaçao. W grupie F zwyciężyła Holandia, a awans wywalczyła także Szwecja. Trwa jeszcze mecz, ostatni mecz grupy D. W tym momencie Turcja walczy z USA i wygrywa 3-2, a zakończył się mecz Paragwaj-Australia remisem 0-0. Wimbledon nie dla Katarzyny Kawy. Polska tenisistka nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego turnieju. W trzeciej decydującej rundzie przegrała z Amerykanką Kylon Day.
7: 2, prawie 3 minuty po godzinie 6. Tak jest, moi drodzy, to dzisiaj koniec roku szkolnego. 10 miesięcy wytężonej, ciężkiej nauki pewnie nie poszło na marne. No to teraz, moi drodzy, młodzi słuchacze, będziecie sobie odpoczywali, a na dobry początek tego końca honorata Skarbek.

Nie ma problemu, jeżeli ktoś mieszka nad Wisłą, to dzisiaj będzie mógł sobie to zrobić nawet już po godzinie 9, bo wolne, moi drodzy, się zaczyna. Wakacje się rozpoczynają. Ostatni dzień szkoły, w zasadzie rozdanie świadectw i dziękuję bardzo. I 2 miesiące laby dla tych, którzy się uczą. Ci, którzy pracują, no to niestety, moi drodzy, jak nie macie urlopu, to sobie jeszcze popracujecie w wakacje. Ale dobra, no to z tymi wakacjami zostańmy, troszkę o tym porozmawiajmy, bo wiecie, no zawsze w ostatni dzień szkoły wystawia się świadectwa. Rozdaje się te świadectwa. Na tych świadectwach są oceny. Czasem dobre, czasem niedobre. A przeważnie takie sobie. No przyznajmy, powiedzmy sobie szczerze, raczej takie sobie, prawda? No właśnie. Ale dzisiaj to wy pobawcie się w nauczycieli, w wychowawców, w obserwatorów uważnych, czy do życia publicznego, czy do życia swojego i wystawcie świadectwo. Macie tą okazję taką niepowtarzalną, żeby wystawić dzisiaj świadectwo. Komu? To już zależy od was. To może być ktoś z rodziny, to może być przyjaciel, to może być kolega z pracy albo koleżanka z pracy. Ale to możecie być też i wy. Wystawcie świadectwo, na jaką ocenę wystawiacie to świadectwo. Proszę bardzo, 726-826-826 albo Messenger, czyli komu i jaką ocenę dzisiaj wystawiacie. Może ktoś się ucieszy, a może wręcz przeciwnie. SK2. Umawiamy się, mniej niż zero wystawić nie można. O. Czekam na telefony, czekam na głosówki, czekam na SMS-y i na Messengery. Tak więc to wszystko do waszej dyspozycji. 726-826-826. W ostatni dzień szkoły wystawiamy cenzurkę.

0: No i już się zrobiło. Aż 19 minut po godzinie 6 zbliża się ten moment, kiedy to ostatni dzwonek zabrzmi, a dzieci wesoło wybiegną ze szkoły. Ale nie będę cytował, bo na pewno dzieci są grzeczne dzisiaj, prawda? Ja odbieram telefon od was na 72682686. Odbieram też messengery od was w sprawie tych ocen, prawda? Wystawiamy dzisiaj oceny. Komu? To już zależy od was. Jaką ocenę temu komuś dajecie? To też wszystko zależy od was. Proszę bardzo, Dorota zadzwoniła. Dorotko, komu wystawiamy ocenę?
1: Komu wystawię?
0: Tak, proszę.
1: Powiem panu jedno. No. Panu wystawiam piątkę, jak każdego dnia, a szóstkę daję mojej córce, pani ginekolog.
0: Proszę, no to córka zaliczyła na szóstkę elegancko, no to bardzo się z tego powodu cieszę. Ja co prawda tylko piąteczkę, ale to też jest bardzo dobra ocena, prawda? Z czerwonym paskiem świadectwo pewnie bym dostał. Mamy jeszcze Monikę, proszę bardzo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Z tej strony Monika.
0: No te, cześć.
2: Ja wystawiam mojemu kochanemu Piotrusiowi szósteczkę, bo jest wspaniałym człowiekiem.
0: No to pięknie. No to Piotruś na pewno jest dzisiaj zadowolony. To pewnie Piotruś przyniesie pudełko czekoladek, bo to przeważnie się czekoladki dla wystawiającej oceny przynosi, prawda? Powinien przynajmniej. 726-826-826 albo Messenger. Zapraszam, wystawiamy dzisiaj oceny. Komu? Czemu? To już wszystko zależy od was. Jaką ocenę wystawicie? Temu komuś? Temu czemuś? Proszę bardzo, zapraszam. SK2. Można dzwonić, można nagrywać głosówki, można do mnie pisać, a już teraz Rafał Brzozowski zaśpiewa.

No bójcie się, moi drodzy, jeżeli jedziecie sobie na wakacje na Sardynię, to uważajcie, co przywozicie z tych wakacji. Okazuje się, że na Sardynii wywóz piasku, muszli i kamieni z wyspy jest traktowany jako kradzież, a za próbę tej kradzieży grozi grzywna od 500 do nawet 3000 euro. Tak więc proszę dokładnie wytrzepać buty, proszę dokładnie wytrzepać koszulkę. Jak wam wejdzie w majtki piasek, to proszę się z tym zająć. Proszę nic nie wywozić z Sardynii, prawda? Ogólnie to dobrze, że Polacy nie są tak skrupulatni, bo taki jarząbek, powiedzmy, to dostałby pewnie dożywocie za to. Ja za każdym razem

0: Jak wracam z nadmorza, to później piasek po kieszeniach znajduję do Wielkanocy.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: Strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu BYD Łódź Wschód Brzezińska 26. BYD-lots.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
5: I dokąd wtedy jedziemy?
4: No nie wiem.
5: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
4: A, dobry komona.
5: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana. Gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
7: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
8: Torba smaku, czujesz głód, to masz cel, torba smaku.pl.
9: Torba smaku, catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
10: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń. I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
14: Z rana sprawnie na łódzkich ulicach. Można też wybrać rower, ale polecam tylko z samego rana, bo później radzę unikać wysiłku fizycznego przy takich temperaturach. No a ma być dziś około 31 stopni w cieniu, duża ilość słońca i bezchmurne niebo. Przed nami też kolejne dni z wysokimi temperaturami. Warto nosić lekką, luźną odzież, przewiewne naturalne tkaniny, na przykład len, bawełna, no i też jasne kolory. One odbiją promienie słoneczne.
13: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
15: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są News na Eski 2. Pocisk trafił w statek towarowy w ciśnienie Ormus. Jednostka została uszkodzona, gdy płynęła u wybrzeży Omanu. Na razie nie wiadomo, kto przeprowadził atak. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia, a ciśnina Ormus to jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. Oszustwo na termomodernizację. Kilkadziesiąt osób straciło ponad 3 miliony złotych. Policjanci z Namysłowa zatrzymali dwóch podejrzanych o wyłudzenie unijnych pieniędzy. Grozi im do 8 lat więzienia. Upały w całej Polsce. W wielu regionach temperatura przekroczy dziś 30 stopni. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed gorącem. Jak zatem najlepiej ubierać się w takie upalne dni?
16: Kolory zawsze jasne. Nigdy czarne, nigdy granatowe, bo to przyciąga promienie słoneczne. Zawsze luźne. Wszystko co obcisłe, to jesteśmy jak w puszce.
15: Radziła Aleksandra Krysiak ze Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego. A w taką pogodę warto wybierać lekkie, przewiewne ubrania z naturalnych materiałów.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dzisiaj tak pewnie nie jedna osoba zaśpiewa. Nie jedna osoba ukończąca szkołę, klasę, pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i tak aż do ósmej, a później może jeszcze i nawet dalej. Nareszcie wakacje, moi drodzy, dzisiaj się zaczynają. Cenzurki pewnie już przygotowane, świadectwa dzisiaj będą rozdane, no ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy się was nie zapytali, komu wy wystawiacie i jaką ocenę. No i odbieram kolejną głosóweczkę na Messengerze. Ola się do mnie odezwała. Halo, halo, Ola, proszę bardzo, komu cenzurka i jaka ocena?
2: Cześć, chciałabym wystawić ocenę bardzo dobrą. Nie wiem, czy zachowanie też wystawiamy, czy nie, to też bardzo dobre. Dla mojego bossa jest spoko, szanuje ludzi, rozumie pracowników, także piątka i oby tak dalej.
1: Piątka dla bossa, proszę bardzo, ale to jest, wiecie co, tu jest taki mały podtekst, to troszkę, no to tak można to też zrozumieć, bo to jest aż piątka i tylko piątka, więc jest jeszcze możliwość, drogi szefie, do poprawy.
3: SK2

0: To oczywiście Virgin szansą swoją, no szansę dostanie też Dorota, pani Dorota Doda, Dorota R od wczoraj, dlatego że, jak pisze kolorowa prasa, gwiazda została oskarżona o oszustwo. Dorota R znowu stanie przed sądem. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła jej zarzut pełnomocnictwa w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 milionów złotych. Głównym podejrzanym w sprawie jest były mąż pani Doroty, Emil S. I pani Dorota ogólnie do niczego się też nie przyznaje. Nie, mówi, że no, być może nawet to i lepiej, że stanie przed sądem, bo w końcu będzie mogła wszystko powiedzieć, jak było. A znając głos pani Doroty, no to pewnie być może też i coś i zaśpiewa, prawda?
1: Ja wam zawsze wszystko wyśpiewam.
0: No właśnie. Eska.

0: A już po siódmej gramy o piłkarski raj, czyli oglądanie meczu na Stadionie Narodowym w Loży, meczu Mistrzostw Świata oczywiście, razem ze Sławkiem Peszko, no i z naszą biało-czerwoną ekipą, która się rozrasta. Kolejne powołania po godzinie siódmej, mam nadzieję, do kogoś trafi. Jeżeli chcecie wziąć udział w naszej zabawie, to jest to ostatni czas, żeby się zgłosić do niej. Zapraszam, sk2.pl, tam wypełniacie formularz. Starajcie się mnie przekonać, dlaczego to wy powinniście wziąć udział w naszej zabawie akurat dzisiaj i dlaczego to wy chcecie zmierzyć się z tym, co też do powiedzenia ma Sławek Peszko, a zagadka na dzisiaj brzmi, tak tylko przypomnę.
1: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie...
0: No i to wygwizdane, to już wy musicie odgadnąć, co Sławek miał na myśli. Jeżeli odgadniecie, to jedziecie z nami na Stadion Narodowy, a jeżeli nie odgadniecie, no to musicie się zadowolić stówką. Po siódmej zobaczymy, czy ktoś powołanie dostanie, a na razie czekam na sk2.pl na wasze zgłoszenia.
2: SK2

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
3: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena.

0: Twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
3: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
4: I po reklamie.
5: Powoli ruch robi się większy na łódzkich ulicach. Temperatura też szybko idzie w górę. Dzisiaj w najcieplejszej chwili dnia będzie około 31 stopni. No i tak jak wczoraj trochę chmury utrzymywało się nad miastem, tak dzisiaj raczej czyste i bezchmurne niebo nad całą Łodzią i regionem. Oczywiście przypominam, że przy upałach warto o siebie zadbać, pić regularnie małymi porcjami, najlepiej niegazowaną wodę mineralną i zwiększyć tę ilość płynów. Przed nami jeszcze wyższe temperatury.
6: Minęła siódma, Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Trwa ustalenie przyczyn wypadku w Białośliwiu w Wielkopolsce. Pociąg Polregio zderzył się ze składem PKP Intercity na rozjeździe kolejowym. Część wagonów wykoleiła się.
7: Obrażenia odniosło 11 osób. Tym 11 osobom została udzielona pomoc medyczna. Dwóch pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala w Chodzieży, natomiast jedna osoba była potrzebna jako obsługi pociągu do szpitala specjalistycznego w Pile.
6: Mówi Wojciech Zeszot z policji w Pile, a ruch na trasie Bydgoszcz-Piła jest wstrzymany. W akcji Policja, Prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych trwa wyjaśnienie przyczyn katastrofy awionetki niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie. Zginęły dwie osoby, jedna trafiła do szpitala. Na miejscu był nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkolenia kierowców. Niedaleko jest też centrum handlowe. Tak moment katastrofy relacjonowały osoby, które były w pobliżu.
9: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
10: Wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
11: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył i był ratowany.
8: Maszyna spadła na ziemię i doszczętnie spłonęła. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci. Przyczyny katastrofy ustalają teraz prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych.
6: Rafał Trzaskowski z absolutorium i wotum zaufania. Prezydent Warszawy otrzymał poparcie Rady Miasta za 2025 rok. Sesję zdominowała sprawa Szpitala Południowego. Radny PiS Dariusz Figura pytał o ewentualne powiązania Dawida Kacprzyka z ratuszem. Trzaskowski zapewnił, że jeśli audyt wykaże nieprawidłowości, odpowiedzialni poniosą konsekwencje.
12: Ile razy się spotkaliście? W jakich okolicznościach? Czy rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym? Zero informacji.
13: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
6: A według najnowszych informacji wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym mają być gotowe pod koniec lipca.
4: SK2 Sport.
6: Turcja z wygraną na pożegnanie z turniejem. Turcy pokonali USA 2-1, a zwycięskiego gola strzelili w 98 minucie. Wcześniej stracili już szansę na awans do 1/16 finału Mistrzostw Świata. Z grupy D wyszła też Australia, która bezbramkowo zremisowała z Paragwajem. A polscy siatkarze z kolejnym zwycięstwem w Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali Turcję 3-2 w turnieju w Gliwicach. Najwięcej punktów zdobył Aleksander Śliwka. To druga wygrana Polaków w rozgrywkach. Wcześniej wygrali z Belgią i zajmują teraz 6. miejsce.
14: Mamy 3,5 minuty po godzinie 7. Już, moi drodzy, przypominam, dzisiaj koniec roku szkolnego, a jako że koniec roku szkolnego, to drodzy rodzice, w końcu możecie poznać swoje oceny.
4: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
14: Bo powiedzmy sobie szczerze, kto odrabiał pracę domową? No chyba nie uczeń.

11 po 7. Perfekcyjnie zaczyna się ten dzień, bo to oczywiście perfekt w Radiu SK2, a tymczasem zajrzyjmy do Malborka, bo tam pojawił się marcepanomat, czyli taka maszyna, która ma w środku słodycze z marcepanu dostępne przez całą dobę. Można sobie przyjść, wrzucić monetę, czy tam cokolwiek innego i sobie wyciągnąć takiego słodycza. Co ciekawe, to jest pierwsze tego typu urządzenie w Polsce, ale marcepanomat stanął tuż obok działającego już od 2 lat ciastomatu. Czyli macie tak, z jednej strony ciastomat, z drugiej strony marcepanomat. No to teraz w Malborku będzie można tyć z automatu.

0: A Andrzej robi to dla syna.
1: SK, Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: I już tłumaczę, o co chodzi, bo Andrzej się zgłosił do naszej zabawy. Dlaczego ja? Żeby pokazać synowi, że i staruszek potrafi, bo o piłce wiem dużo, bo nie lubię przegrywać, bo w końcu jestem Andrzej. Dzień dobry, Andrzeju.
3: Witam.
0: Ty dzisiaj staniesz oko w oko ze zdaniem, które wypowiedział Sławek Peszko, niedokończonym zdaniem, i twoje zadanie to dokończyć to zdanie. Czy jesteś gotowy do tego?
3: Gotowy.
0: Jeżeli ci się uda, to lądujesz z nami w loży VIP na Stadionie Narodowym. Tam sobie obejrzymy meczyk Mistrzostw Świata ze Sławkiem. Tam sobie postrzelamy karniaki do bramki również, prawda? I będzie 10 tysięcy złotych nagrody głównej. Tak czy inaczej, jest o co grać, mój drogi. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeżeli zgadniesz, jedziesz na Narodowy. Jeżeli nie, zagadka przechodzi do kolejnej rundy, a do ciebie leci stówka. Czy wszystko jasne?
3: Jasne.
0: Dobra, no to w takim razie wsłuchaj się uważnie. To zdanie, 3 sekundy i mówisz, co miał na myśli Sławek Peszko. Uwaga, zagadka leci.
4: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie...
3: Nic się nie stało.
0: Nic się nie stało. Czy to słowo to jest stało? Mój drogi, sprawdzamy. To nie jest słowo stało, to nie jest stało. Ja wiem, że jeżeli chodzi o polską reprezentację, to my mamy to w genach, żeby powiedzieć nic się nie stało. Ale no niestety to nie jest to słowo. Szukamy.

0: Mamy dalej. Andrzeju, do ciebie leci stuwa, tak więc karniaki będziesz musiał sobie strzelać sam, jak masz bramkę, a jak nie masz, to sobie kupisz za stówę. A zagadka przechodzi dalej w takim razie, moi drodzy. Kolejna runda dzisiaj, kolejna runda po godzinie... Kasia, pomóż mi, po 11. No, po 11. Ja jestem krótkowidzem, wiesz? 11?
1: 11,
0: no. Tak więc słuchajcie uważnie Radia SK2. Zobaczymy, być może ktoś z was zgarnie dzisiaj powołanie na Stadion Narodowy. SK2.pl, tam wchodzicie, tam będziecie mogli sobie odsłuchać jeszcze raz Sławka Peszkę, co też miał do powiedzenia nasz klasowy piłkarz. Zastanawiamy się i szukamy dalej.
2: SK Karniaki Cup.
3: Strzel i wygraj w SK2.

A wy za to od nas dostaniecie możliwość pobytu na przykład na peronie i pomachania do kogoś. PKP zbliża się wielkimi krokami, tak więc przygotujcie telefony, bo za chwilę będziemy pozdrawiali. 25 minut po 7. Eska.

0: Konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
4: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
6: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
7: Nie pozwól, żeby otworzyć.

0: O jej przyszłości decydował ślepy strzał. Studiuj to, co cię naprawdę interesuje.
1: Ale gdzie znajdę takie studia?
0: Wybierz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Miejsce, gdzie czekają na ciebie aż 24 kierunki studiów. Od ścisłych i humanistycznych, po medyczne i artystyczne. Chciałbyś być prawnikiem, psychologiem, dietetykiem, a może choreografem tańca? AHE w Łodzi będzie twoją trampoliną w stronę wymarzonego zawodu.
1: A można studiować niestacjonarnie?
0: No jasne. To co, wybierasz się na studia?
1: No raczej, jak studia, to w AHE w Łodzi. A ty? Jakie studia wybierasz?
2: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD. Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu BYD Łódź Wschód Brzezińska 26. BYD-lots.pl.
3: BYD. Build your dreams.
5: Wielkie rozpoczęcie wakacji tylko z Ptak Outlet. 27 i 28 czerwca czekają na Was wyjątkowe samochody, strefa food trucków, ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i nagrody DJ oraz wakacyjne promocje nawet do minus 80%. Tommy Hilfiger minus 50%, Nike minus 30%, Puma do minus 50%. A to nie wszystko. W niedzielę handlową na wydarzeniu pojawi się także ekipa SK Summer City. Przyjedź z rodziną, znajomymi i poczuj wakacyjny klimat. Już 27-28 czerwca w Ptak Outlet.
6: Nasza łazienka, wchodzisz tu i łazienka jest ze snu.
7: Uwaga, łodzianie, nareszcie lato, a jak lato, to czerwcowe sprzątanie magazynów w naszej łazience. Łap okazję!
8: Ostatnie sztuki, niektóre bez pudełek, ale w pełni wartościowe. Za to po jakich cenach?
7: Czerwcowe zniżki nawet do 70%. Tylko w salonie Nasza Łazienka.
6: Nasza łazienka, wchodzisz tu i łazienka jest ze snu.
7: Salon Nasza Łazienka, Kilińskiego 195A. Zapraszamy!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
11: I po reklamie.
12: I wjeżdżamy teraz na drogi w Łodzi. Samochodów przybywa m.in. na Polesiu, na Konstantynowskiej. Zwalniamy również na Zachodniej, przy Ogrodowej. Dzisiaj w Łodzi znowu upalnie. Będzie około 31 stopni w cieniu. Słonecznie, no a te prawdziwe upały przed nami w weekend. Bo mogą paść rekordy temperatur. W niedzielę ma być nawet około 37 stopni. No i wciąż żar będzie lał się z nieba, bo chmur jak na lekarstwo. Na początku przyszłego tygodnia jeszcze upalnie.
13: 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Dziś drugi dzień rozmów, który poświęcony będzie pomocy gospodarczej i obronnej dla Kijowa. Na czele ukraińskiej delegacji stanęła, przypomnijmy, premier Julia Sfirydenko. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Gdańska. Donald Tusk podkreślał, że solidarność z Ukrainą to nie tylko słowa, ale wspólne działania Polski, Europy i świata. Fala upałów w Polsce. W 13 województwach obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Na zachodzie kraju temperatura może sięgnąć 34 stopni. IMGW zapowiada, że jutro wyda alerty najwyższego trzeciego stopnia. I przez to lasy suche jak pieprz. W niektórych miejscach obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W Łódzkiem ściółka leśna ma już wilgotność zaledwie 10%. Nie ma jeszcze zakazu wstępu do lasu, ale jak podkreślają leśnicy, sytuacja jest bardzo poważna.

0: Nasze PKP, pozwólcie tylko, że w tym momencie odblokowuję linię naszą i można już dzwonić na żywo. 726-826-826 i pozdrawiać się. Jeżeli chcecie w tym momencie zadzwonić i kogoś pozdrowić, to zapraszam. 726-826-826, linia odblokowana i pozdrawiacie. Kogo tylko chcecie, co wam tylko ślina na język przyniesie, moi drodzy, bo za chwilę będzie odjazd. No i proszę, mamy pierwszego pasażera. Uwaga, uwaga, odbieramy. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo? O, nie ma, nie ma, bo się rozłączył, proszę bardzo. No to czekamy, cały czas czekamy, moi drodzy. 726-826-826 na żywo. W tym momencie pozdrawiacie, proszę bardzo. Halo, halo, dzień dobry.
1: Do widzenia wielkiego, szczególnie naszego szefa Adama, który prosił o pozdrowienia, Marcelinę szefową i wszystkich pracowników pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrowienia kolejne. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
2: Pozdrawiam moją córeczkę, która wczoraj zaliczyła sesję w szkole i to był ostatni egzamin i całe Radio SK2.
0: Dziękujemy bardzo, a kto pozdrawiał?
2: Marcin.
0: Marcin, świetnie, dobra, lecimy dalej. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo? Nie ma, oj, ktoś taki nieśmiały. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
3: Dzień dobry, Przemek z tej strony, cześć, witam was. Pozdrawiam całą ekipę z Obieraka, Agnieszkę z naszej pracy. Agnieszkę, Asię, Luizę, Elę i wszystkich tam, trzymajcie się cieplutko. Całą tą ekipę i was też pozdrawiam w radiu, trzymajcie się.
0: Dzięki bardzo.
3: Dobrego piątku.
0: No to odbieramy, no. Dzięki bardzo, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
4: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich z Krakowa, z Lubomira i całą moją rodzinkę.
0: Dobrze, pozdrowienie poleciało. A kto pozdrawiał?
4: Julia.
0: Cześć Julia, dzięki bardzo. Lecimy dalej. Halo, halo. O, rozumiem. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
5: Witam Radio SK2. Mietek się kłania i chciałem pozdrowić bandę Staszka Zakapiora i jego wszystkich kolegów motocyklistów. No.
0: To poleciało do bandy. Jak nas tacy ludzie, ludzie słuchają, to się czuję bezpieczny. Jakoś tak podsumuję. No. Dzięki bardzo. Lecimy dalej.
5: No, zdrówka, pa.
0: Pa. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
6: Dzień dobry, Krystus z tej strony.
0: Cześć Krystus.
6: Chciałbym pozdrowić Anusię, moją kochaną. Bardzo ją kocham. No i Karolinę i koleżankę, która wraca do zdrowia. No i ciebie, panie Jarząbku, piątkę ci dzisiaj wystawiam oceny z laurką.
0: Dzięki.
6: Bo bardzo dobrze prowadzi.
0: No to ładnie.
6: Miłego dnia.
0: To mam już średnio 5-0. Dzięki bardzo. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo? Halo, halo, kto pozdrawia i kogo? To jest ostatni telefon.
7: Pozdrawiam mojego męża, który właśnie jedzie do mnie z laptopem, którego zapomniałam z pracy. Pa!
0: Taki mąż to skarb. Dzięki bardzo. No dobrze, moi drodzy, no to odjazd. I PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo, wraca za tydzień w piątek oczywiście.
8: SK2. SK2.

0: No właśnie z pokoleniami jest tak, że jedno wie lepiej od drugiego i jedno chce wpłynąć na to drugie, a to drugie nie chce, no i narastają konflikty, prawda? Tak jak na przykład w brytyjskiej rodzinie królewskiej, tam dochodzi do dużych napięć. Król z księciem się po prostu kłócą, a powiedzieć ostatnio, że ostatnio nie nadają na tych samych falach, to tak naprawdę nic nie powiedzieć. Brytyjska prasa pisze, że relacje między królem a księciem są napięte i są najgorsze w historii. Tak naprawdę panowie idą za sobą czasami i na noże. Ciekawe, o co im chodzi tak naprawdę. Nie wiem, ja się mogę tylko domyślać. Może jest tak, że tata Karol chciał nauczyć syna Williama, jak być królem, a ten uczyć się nie chce.
1: To be or not.

Oskar Sims w kawałku, hymnie wszystkich kibiców piłkarskich, którzy nie chodzą spać, tylko oglądają to, co się dzieje na mundialu. A komu mundial tak naprawdę gdzieś tam lata koło pępka, no to może na przykład wziąć udział w naszej zabawie Państwa Miasta już po godzinie 8 w Radiu SK2. Tak więc przygotujcie swoje telefony, bo w tej chwili można wysyłać do mnie SMS-y, można do mnie pisać na Messengerze. Proszę bardzo, 726-826-826 to numer telefonu, pod którym się zgłaszacie. Na Messengerze zostawcie numer telefonu do siebie. A jak się dzisiaj zgłaszamy, bo to trzeba się jakoś zgłosić, prawda? To nie jest tak, że ja chcę. No, każdy by chciał, prawda? Ale wykażcie się też jakąś inwencją twórczą. Dzisiaj pytanie brzmi, co robiliście zaraz po zakończeniu roku szkolnego? Dostawaliście świadectwo i co się później działo? Bo niektórzy szli do domu, żeby się byczyć, a niektórzy szli na podwórko, a jeszcze inni szli jeszcze w inne miejsce. Tak więc dajcie znać, co robiliście zaraz po tym, jak otrzymaliście swoje świadectwo szkolne i po 8 gramy w Państwa Miasta.

0: Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89

0: obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci. Konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet 27-28 czerwca.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czas na zmiany. Cherry i Marvel Grupa otwierają nowy salon Cherry Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu. W Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Cherry Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
10: I po reklamie.
11: Żar leje się z nieba na początku wakacji w Łodzi. Dzisiaj temperatury, no nawet około 31 stopni w cieniu. W słońcu będzie na pewno więcej. Pamiętajcie o piciu dużej ilości wody. Przyda się też porządne nakrycie głowy. No a jeszcze cieplej zrobi się w weekend. Synoptycy zapowiadają około 34 stopni w sobotę. To już naprawdę sporo, a w niedzielę być może padnie rekord, bo w prognozach jest 37 stopni. No i mnóstwo błękitu nad całą Łodzią.
12: Zbliża się ósma. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Najpewniej jeszcze dziś przesłuchanie 19-latka, który ranił 4 osoby w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Stan 3 z 4 poszkodowanych, lekarza i 2 pacjentek jest poważny. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
13: Najciężej ranni mają obrażenia kłute klatki piersiowej, a jedna z osób także szyi. Do ataku doszło w czwartek po godzinie 18. Napastnik uzbrojony w nóż zaatakował personel i pacjentów oddziału chirurgii. Dyrekcja szpitala podkreśla, że sprawcę obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu policji ordynator oddziału, który sam odniósł obrażenia. Policja ustaliła, że zatrzymany to 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju.
12: Gdańsk, centrum rozmów o odbudowie Ukrainy. W konferencji bierze udział ponad 70 krajów z całego świata. Uczestnicy deklarują dalsze wsparcie dla Kijowa i podpisują pierwsze umowy. Ukraińskiej delegacji przewodniczy premier Julia Sfyrydenko. Z udziału w spotkaniu zrezygnował prezydent Wołodymyr Zełański. O szczegółach Mirosław Skolimowski.
14: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, mówił premier Donald Tusk podczas otwarcia konferencji, nawiązując do sporu w kwestiach historycznych na linii Warszawa-Kijów. Zaznaczał jednak, że wszyscy, m.in. w Polsce, wierzą w to, że Ukraina na oprze się rosyjskiej agresji.
15: I że nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż.
14: Na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Sfyrydenko. Dziękowała Polsce za wsparcie. Ukraińska strona, jak słyszymy, ma też konkretne oczekiwania wobec konferencji w Gdańsku. W ciągu 2 dni konferencji spodziewamy się podpisania ponad 160 umów na kwotę przekraczającą 10 miliardów euro. Bruksela, dodajmy, ogłosiła w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. Pierwsze 3 miliardy z unijnej pożyczki i wypłaty z 6-miliardowej puli na produkcję dronów.
12: 3/4 z nas planuje wakacyjny wyjazd. Tak wynika z raportu Polskiej Agencji Turystycznej. Najczęściej urlop chcemy spędzić w kraju, mówi prezes organizacji Magdalena Krucz.
16: Z czego blisko 60% zadeklarowało, że będzie to wypoczynek w kraju. Niezmiennie utrzymuje się trend dość krótki.

0: krótkich pobytów, pomiędzy 4 a 6 noclegów, czyli tak do tygodnia.
1: A najpopularniejszym kierunkiem jest morze.
2: SK2 Sport.
1: Kolejne pary 1/16 finału Mistrzostw Świata. Brazylia zagra z Japonią, a Holandia zmierzy się z Marokiem. Faza pucharowa rozpocznie się w niedzielę. Wcześniej poznamy komplet uczestników tej rundy. W grupie I zagrają ze sobą i pewne są awansu reprezentacje Norwegii i Francji. O trzecie miejsce powalczą Senegal i Irak. Te spotkania o 21:00. A dziś dzień odpoczynku dla polskich siatkarzy. Ci podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach na razie odnieśli dwie wygrane po tiebreakach. Dziś będą pauzować, ale jutro zagrają z Niemcami. W niedzielę z kolei czeka ich mecz z Argentyną.
3: 8:02, moi drodzy. Przypominam tym wszystkim, którzy jeszcze być może tego nie zanotowali, dzisiaj koniec roku szkolnego. Wakacje się zaczynają i taka rada, moi drodzy, bo pewnie dopiero co się wybieracie na zakończenie roku szkolnego. Pamiętajcie o tym, że zanim włożycie plecak do szafy, to proszę wyjąć z niego kanapkę.

To był numer 12 naszej polskiej gorącej dwudziestki, czyli Maciej Musiałowski z kawałku Flora. Jeżeli chcecie, żeby był wyżej, no to zapraszamy sk2.pl, tam można zagłosować, bo dzisiaj kolejne notowanie mamy po godzinie 18. 10 minut po godzinie 8 tymczasem jest na zegarach, a dziennik Fakt pisze o przebywającej w sanatorium w Busku-Zdroju kobiecie, która zauważyła znaczące różnice w posiłkach między kuracjuszami płacącymi komercyjnie, a tymi kierowanymi przez NFZ. Okazuje się, że osoby korzystające z pobytów komercyjnych, czyli te, które zapłaciły tak 2000 powiedzmy za tydzień, otrzymują bogatsze menu.

między kuracjuszami, płacącymi komercyjnie, a tymi kierowanymi przez NFZ. Okazuje się, że osoby korzystające z pobytów komercyjnych, czyli te, które zapłaciły tak powiem 2000 powiedzmy za tydzień, otrzymują bogatsze menu,

pisze ta czytelniczka, nie budzi zastrzeżeń, to jednak dysproporcje w jadłospisach i sposobie serwowania są zbyt duże według niej. A ja się pytam, a czego się pani spodziewała? No czego się pani spodziewała? Przecież to jest NFZ. Każdy wie, co znaczy NFZ, prawda? Niewiele fajnie zjeść. SK2.

0: A ja nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, kto mnie dzisiaj zaskoczy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A będzie to albo Ewa, albo nie Adam, tylko Artur. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Mamy dwa dzień dobry. No to dobrze, to moi drodzy, gramy w Państwa Miasta. Przypominam zasady. Zasady są takie, że mam koło. Na kole losuję dla każdego z was, każdy, mam problem z odmienianiem, dobra. Każde z was dostanie ode mnie po literce z tego koła. O, w ten sposób. A później wy musicie podać hasło zaczynające się na daną literę w danej kategorii, którą wyczytam. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, czyli nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło nie istnieje, jest niepoprawne, to wtedy nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Kto wylosuje jokera, może sobie wybrać literkę dla siebie. No i kto zdobędzie więcej punktów, ten wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
4: Jasne. Wszystko jasne.
0: Mamy. Dobra. To Ewa dzisiaj, panie przodem. Ewa dzisiaj jako pierwsza. W prawo czy w lewo kręcimy?
4: Prawo.
0: Prawo. Proszę bardzo.
4: Stop.
0: No, moja droga, możesz mówić stop ile chcesz. To koło ci tak się nie posłucha ciebie. Dobrze, mamy to. Mamy to. Mamy literkę dla ciebie. Ewo, dla ciebie jest literka R.
4: R,
0: jak reranie. Czyli nieumiejętność wymówienia literki R. No, dobra, Ewa, czy wszystko jasne?
4: Wszystko jasne.
0: To uwaga, to zaczynamy. Poproszę na literkę R. Państwo.
4: Rumunia.
0: Miasto.
4: Rzeszów.
0: Znana postać.
4: Robert Lewandowski.
0: Roślina.
4: Róża.
0: Kolor.
4: Różowy.
0: Zawód. Ratownik wodny lub ratownik medyczny, mogłabyś powiedzieć. No dobrze, ale wiem, stres robi dużo, dużo złego w tej zabawie. Natomiast tobie i tak poszło całkiem nieźle. 1, 2, 3, 4, 5 punktów. Ładnie, ładnie, ładny wynik. Artur, 5 punktów do pobicia.
3: No zobaczymy.
0: No zobaczymy, zobaczymy. To co, kręcimy kołem?
3: Kręcimy.
0: W którą stronę?
3: W tą samą stronę. Prawą.
0: Zapomniałem, która to była strona. Prawa, dobra.
3: Prawą.
0: No, dobrze, jesteś czujnym słuchaczem, bo ty pamiętasz. Ojej. Znaczy ojej albo nie ojej. Zobaczymy. Dla ciebie, mój drogi, zdradliwa literka Z. Litera Z, ostatnia litera, no to jak wiesz, to pewnie przejdziesz dalej przez pierwsze hasło. Ostatnia litera alfabetu, uwaga, literka Z dla ciebie, to poproszę państwo.
3: Zambia.
0: Miasto.
3: Zambrów.
0: I tytuł filmu, serialu.
3: Zorro.
0: Imię.
3: Zenek.
0: Roślina.
3: Roślina.
0: Jakbyś powiedział zapominajka, to bym nie zaliczył. Ale jakbyś powiedział zawilec, to bym zaliczył.
3: Za trudne.

0: za trudny ten zawilec i przez zawilec, a może dzięki sobie Ewa wygrywa dzisiaj prezent parzenia wartości 500 zł, bo Artur 4 punkty, Ewa 5.
1: Super, mega.
0: Proszę bardzo. Prezent marzeń leci do Ewy, do Artura lecą prezenty od Radia SK2. Oczywiście możecie też pozdrowić, to jest taki przywilej tych, którzy grali w Państwa Miasta. Ewa, proszę bardzo, jeżeli chcesz.
1: Pozdrawiam mojego kochanego męża Bartosza, jeżeli mnie słucha, miał mnie słuchać, więc mam nadzieję, że słucha. Pozdrawiam serdecznie.
0: A jak nie słucha, to zobaczy, jak wróci do domu. Artur, a od Ciebie jakieś pozdrawianka dla kogoś?
2: Dla całej rodziny i dla wszystkich słuchaczy i dla Was.
0: No i elegancko. I dla Was również w takim razie, a Państwa Miasta wracają w poniedziałek po 8.
3: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: w poniedziałek po 8.
1: Państwa miasta.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

Ciemno to nie było, ciemno to się mogło zrobić przed oczami, jak ktoś zobaczył to, co się stało ostatnio we Wrocławiu. Tam piorun uderzył w fontannę multimedialną i w wyniku uderzenia pioruna fontanna we Wrocławiu się zepsuła, dość mocno się zepsuła, tak bardzo się zepsuła, że no niestety takie specjalne pokazy zostały odwołane na czas nieokreślony tak naprawdę, chociaż no szacuje się, że naprawa tej fontanny potrwa tak mniej więcej kilka tygodni. No kilka tygodni to jest jednak bardzo długo, ale tutaj spokojnie, nie ma co się spieszyć. Takich rzeczy nie powinno się naprawiać piorunem, tym bardziej, że to piorun ją zepsuł, nie?

0: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com.

0: Poleca Radio SK.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
11: Paderewskiego przed Zaolziańską, tutaj zdejmujemy nogę z gazu. Również przed Niciarnianą, jedąc od strony Widzewa, aleją Piłsudskiego. W Łodzi na zewnątrz teraz 24 stopnie, dzisiaj 32 kreski, upalnie. Pamiętajcie o piciu dużej ilości płynów. Ciśnienie rośnie, no a podmuchy wiatru dziś wieczorem będą trochę mocniejsze, więc będzie można się lekko schłodzić. W sobotę 35 stopni, w niedzielę 37 kresek.
12: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Premier spotka się z szefami NFZ. Donald Tusk we wtorek porozmawia z władzami Narodowego Funduszu Zdrowia o problemach w ochronie zdrowia. A tematem mają być m.in. nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Rozmowy mają dotyczyć także zmian, które mają poprawić kontrolę w placówkach medycznych. Seniorzy zadłużeni na niemal 12 miliardów złotych, ponad 345 tysięcy osób po 65 roku życia ma zaległe zobowiązania. Tak wynika z danych Big Info Monitor. Seniorzy są też celem oszustów. W ciągu roku próbowano wyłudzić na nich skradzioną tożsamość ponad 15 milionów złotych. Dziś rozpoczynają się wakacje. To czas wyjazdów i odpoczynku. A jakie plany mają szczecinianie?
13: Nad morze, w góry, objazd po krajach bałtyckich, więc zarówno będę od strony naszej, jak i od strony fińskiej.
14: Nie mam pracy.
15: A ja do Włoch lecę.
16: Koleżankę mam super, z którą też spędzam bardzo dużo czasu.
17: Będę jechał z rodzicami na camping.
18: Mam ranczo swoje w lesie. I właśnie jeden po samochód.
12: A podczas wolnego pamiętajmy o bezpieczeństwie.
19: Ze Szczecina to chyba bardzo krótka droga nad morze, nie?
12: Bardzo.
19: No, to takie ekspresowe wakacje można sobie zrobić.

Ten utwór ma ładnych parę lat. Ładnych to mało powiedziane. 20 minut zostało do godziny 9. To jest bardzo dobry czas, żebyśmy się też cofnęli w czasie. I sprawdzili, co to też się działo na świecie tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. To jest kącik odkurzający, w którym odkurzamy stare newsy, nadajemy im zupełnie nowe życie. Ćwierć wieku minęło od momentu, kiedy ten news pojawił się w przestrzeni internetowej, tym razem. Gwiezdne wojny filmem wszechczasów. Galaktyczne przygody Luke'a Skywalkera, Hanna Solo i księżniczki Leii znalazły się na samym szczycie międzynarodowej ankiety, której celem było wybranie najbardziej pasjonującego filmu science fiction, który gościł na dużym ekranie, pisał 26 czerwca 2001 roku portal onet.pl. A widzicie, a wystarczyłoby, żebyśmy my w Polsce, my Polacy, zrobili film o docenianych przez rząd, dobrze zarabiających nauczycielach. To dopiero byłoby science fiction.

0: Warszawa. Polska. Jest najfajniejsza. Jest najfajniejsza.
1: No i to się stało faktem, moi drodzy. Dzisiaj piątek, a więc dzisiaj pierwszy, duży finał naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza. No i dzisiaj ktoś zdobędzie na pewno klucze do pokoju w luksusowym hotelu. W tym tygodniu gracie o wyjazd do luksusowego hotelu do Polanicy Zdroju. No i oczywiście o zestaw wypasionych kosmetyków. W poniedziałek Asia 7 poprawnych odpowiedzi, 1 zła. Wtorek Arek 4 poprawne odpowiedzi, 2 złe. Środa Diana 6 poprawnych odpowiedzi, 1 źle. I wczoraj Justyna 8 poprawnych odpowiedzi, 0 złych. To znaczy, że to właśnie Justyna jest o krok od tego, aby zdobyć klucze do luksusowego apartamentu w hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju. Ale być może dzisiaj ktoś jej stanie na przeszkodzie i być może ktoś dzisiaj Justynę pokona. sk2.pl. Tam wchodzicie i tam się zgłaszacie, żeby mieć szansę na udział w naszej zabawie i przekonać się na własne oczy, własnymi wszystkimi zmysłami, że Polska jest najfajniejsza.
0: SK2. Polska jest.

0: Dzisiaj uśmiech radosny szczególnie mają ci wszyscy, którzy otrzymali świadectwa i promocję do klasy następnej i to nawet być może z czerwonym paskiem. Przyznaj się, Kasiu, moja droga, kochana, czy ty kiedykolwiek miałeś ten czerwono-biały pasek na świadectwie?
1: Nie, ja bardziej miałam czerwone oceny na koniec roku szkolnego.
0: Jak 90% ludzkości.
1: I w sierpniu poprawki z matematyki.
0: Też
1: taka już
0: jedną.
1: Jestem. Tak mnie zbudowano.
0: No, też miałam jedną. Posłuchaj, dzisiaj sobie wystawialiśmy oceny różnego rodzaju. Masz jakąś ocenę, komu chciałabyś wystawić?
1: Chciałabym.
0: Czy chcesz to zachować dla siebie?
1: Nie, no piąteczka dla wszystkich słuchaczy, bo no, świetnie się z wami w ogóle wchodzi w interakcje. Różne konkursy są bardzo fajne, gładkie i w ogóle...
0: To się nazywa podlizanie perfekcyjne na szóstkę. Kuba jeszcze napisał na Messengerze, ja wystawiam szóstkę naszej reprezentacji w piłkę. Tyle trwają mistrzostwa, a my nadal żadnej bramki
1: Brawo!
0: Nie straciliśmy.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
0: A, no i jeżeli nie macie jeszcze planów wakacyjnych, to jest ostatni dzwonek. Szkolny.

0: Święta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji

0: 36 szóstych urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
1: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Wyjeżdżamy na Łódzkie ulice. Uwaga kierowcy, bo szykują się zmiany na Alei Włókniarzy. Już w poniedziałek zamknięta zostanie zachodnia estakada przy dworcu Łódź-Kaliska. No i na czas remontu ruch w obu kierunkach przejmie sąsiednia jezdnia. Tramwaje i autobusy pojadą bez zmian. Przed nami fala upałów. Już dziś maksymalnie około 32 stopni i słońce. Jutro niewielkie chmury będą utrzymywały się nad miastem, więc może będzie nieco chłodniej, choć termometry nie będą tego potwierdzać. Ma być 35 stopni, w niedzielę słoneczniej 37.
11: Zbliża się 9. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Służby wciąż w akcji, to po wypadku kolejowym pod Piłą. Trwa usuwanie pociągów z torowiska w Białośliwiu. Wczoraj zderzyły się tam bocznie dwa składy jadące w tym samym kierunku. Część wagonów wykoleiła się. Śledczy zakończyli oględziny miejsca wypadku około 3:00. Teraz do pracy mogą przystąpić służby PKP.
12: Rozpoczniemy wtedy akcję kolejania 3 wagonów PKP Intercity, następnie naprawy toru, na którym te wagony stały, tak żeby móc wznowić ruch pociągów po jednym torze.
11: Relacjonuje rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski. Ruch na jednym torze na trasie może być przywrócony najwcześniej późnym popołudniem. W wyniku wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego troje z nich trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zginęło co najmniej 235 osób, a ponad 4000 zostały ranne. Ratownicy wciąż przeszukują gruzy zawalonych budynków. Największym wyzwaniem jest znalezienie miejsc, w których mogą być uwięzieni żywi ludzie.
13: Żadne państwo nie jest wydolne samodzielnie, poza tym ratownicy też często są poszkodowani, ich rodziny, więc są jakby zajęci dodatkowo.
11: Mówił Przemysław Rembielak, a ratownicy podkreślają, że betonowe konstrukcje zawalonych budynków mogą tworzyć przestrzenie, które zwiększają szanse na odnalezienie żywych osób. W miastach działają polowe szpitale, do których trafiają setki rannych. To już ostatni dzwonek. Koniec roku szkolnego stał się faktem. Uczniowie odebrali świadectwa i oficjalnie rozpoczęli ponad 2 miesiące wakacji. Łączymy się z naszym reporterem. Przed jedną ze szkół w Bydgoszczy jest Dawid Olszewski.
14: Jestem przed szkołą i mogę powiedzieć jedno. Tutaj od rana dominują uśmiechy. Uczniowie są wyraźnie podekscytowani rozpoczęciem wakacji. Dla Oliwii i Nikodema był to wyjątkowy dzień, bo po raz ostatni pojawili się w murach tej szkoły.
15: Trochę szkoda, bo kończymy 8 klasę i będzie mi brakować tych osób.
16: Też będę tęskniła bardzo za znajomymi i w ogóle, ale z jednej strony się cieszę.
14: Wakacje to czas, kiedy można wreszcie odetchnąć, odpocząć od szkolnych obowiązków i realizować plany.
16: Znajomymi będę się spotykała, gdzieś do jakiegoś innego kraju wylecę, zobaczymy.
14: Wielka Laba potrwa do 31 sierpnia.
11: Do szkolnych ławek uczniowie wrócą dopiero we wrześniu.
9: SK2 News Łódź.
10: Andrzej Winkowski, zapraszam. Ostatni dzwonek przed wakacjami. Dzisiaj zakończenie roku szkolnego.
17: Czekaliśmy na to 10 miesięcy.
18: Można w końcu odpocząć, bo te wakacje to już takie upragnione.
10: Mówią uczniowie z Łodzi. Przed nimi 2 miesiące wypoczynku. Sprawdźmy balkony przed falą upałów, apeluje Łukasz Górczyński z Łódzkiej Straży Pożarnej. Czego nie zostawiać?
19: Przede wszystkim szklanych butelek. Jeżeli będzie w pobliżu jakichś materiałów palnych, może to się tutaj do pożaru.
10: Nie wolno też zostawiać puszek z farbą, rozpuszczalników i sprayów.
20: Minęła 9:00. W tej godzinie mam dla was

Sporo ruchu, bo aż dwa najlepsze polskie hity o tańcu, w tym między innymi propozycje od tegorocznego składu Orkiestry Męskiego Grania. Ruch przy biurku jak najbardziej wskazany. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy, a na początek Grzegorz Chyży.

Ciężko może być dobudzić się w piątkowy poranek, więc nie zapomnijcie też obudzić w sobie Wenus albo Marsa. Zespół Sixteen za nami w Radiu SK2. A co zje ta obudzona Wenus czy Mars na śniadanie? Może marcepan? Tak się składa, że wszyscy fani tego przysmaku, ja do nich nie należę, ale też was nie oceniam, swoje oczy kierują na Malbork, bo tam stanął pierwszy w Polsce całodobowy marcepanomat, czyli marcepan dla każdego o każdej porze. Ja czuję, słuchajcie, dzięki tej informacji, że mamy naprawdę XXI wiek. Ja teraz czekam na pirogomat, z którego o 3 nad ranem wyskoczą gorące ruskie ze skwarkami. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto wracając z imprezy nad ranem nie oddałby królestwa za pierogi.

Jeśli jedziecie na wakacje pociągiem, to pewnie wiecie, ile ciekawych rzeczy można robić w wagonie podczas podróży. Można na przykład napisać piosenkę zainspirowaną rytmem kół jadących po szynach. Tak to było w przypadku kompozytora Jana Kantego Pawluśkiewicza, który wielki hit Marka Grechuty stworzył na trasie Kraków-Warszawa właśnie w pociągu, o których chodzi. Przed nami dni, których nie znamy.

ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu. Jak usłyszeć siebie,

0: Bledka szalała w poprzedni weekend na koncercie w Ciechanowie. Kto przegapił, ten ma szansę zobaczyć i usłyszeć Olę na przykład w sierpniu w Przytkowicach w strefie 57. Tutaj Radio SK2. Trzymamy dla Was rękę na koncertowym pulsie najlepszych polskich artystów.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać

0: w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Cześć, sąsiad, nowe auto?
6: No tak, to nowy Changan.
5: Pierwszy raz słyszę.
6: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
5: No, robi wrażenie.
6: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
5: A cena?
6: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
5: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
6: U najbliższego dealera.
7: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
8: Changan Grupa Bemo zaprasza. Kolumny 3.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nasza łazienka, wchodzisz tu i łazienka jest ze snu.
11: Uwaga, łodzianie, nareszcie lato, a jak lato to czerwcowe sprzątanie magazynów w naszej łazience. Łap okazję.
12: Ostatnie sztuki, niektóre bez pudełek, ale w pełni wartościowe. Za to po jakich cenach?
11: Czerwcowe zniżki nawet do 70%. Tylko w salonie Nasza Łazienka.
10: Nasza Łazienka, wchodzisz tu i łazienka jest ze snu.
11: Salon Nasza Łazienka, Kilińskiego 195A. Zapraszamy.
13: I po reklamie.

0: 29 lat mija w tym roku od powodzi tysiąclecia, która nawiedziła południową i zachodnią Polskę. Jednak obok tak wielkiej tragedii działy się też i rzeczy naprawdę dobre i tak to dobro brzmi. Moja i twoja nadzieja. Zespół Hej, Edyta Bartosiewicz i wielu innych artystów weszło do studia, żeby wesprzeć powodzian. Piękna inicjatywa, tutaj Radio SK2. O tym, co w Polsce i na świecie, usłyszymy w newsach punktualnie o 10.
1: Reklama. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory. TPOPL. Podpisz umowę online na TPOPL.
2: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
3: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz

Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app. Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz

0: A może choreografem tańca? Ache w Łodzi będzie twoją trampoliną w stronę wymarzonego zawodu.
1: A można studiować niestacjonarnie?
0: No jasne. To co, wybierasz się na studia?
1: No raczej, jak studia, to w Ache w Łodzi. A ty? Jakie studia wybierasz?
2: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci. Konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet 27-28 czerwca. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
3: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
6: Ja liczę na to coś, taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
5: Dla mnie liczy się konkretny. No co? Procent, 50% taniej.
6: Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź.
5: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
7: Port Łódź. Wpadnij na wyprzedaże.
8: I po reklamie.
9: Godzina 10:27 stopni w Łodzi. Dzisiaj jest słupki rtęci, dobiją do 32 kreski w cieniu. Pamiętajcie o odpowiednim nawadnianiu i unikaniu tych godzin szczytu na zewnątrz, gdy słońce jest najmocniejsze. Warto też zasłonić okna za dnia. Pamiętajcie też o luźnych, jasnych ubraniach, no i żeby nie zostawiać nikogo w aucie, ani też zwierząt. Jeśli chodzi o kolejne dni, no to w sobotę 35, w niedzielę 37 stopni.
10: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdrowiu był pod wpływem narkotyków. Wstępne badania potwierdziły obecność substancji odurzających u 19-latka. Mężczyzna zaatakował nożem pacjentów i personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Napastnika obezwładnił lekarz, który sam został poszkodowany. Pacjenci są w szoku, a pracownicy korzystają z pomocy psychologa. Szpital działa normalnie.
11: Jest to przerażające tak naprawdę. Tragedia, gdyby to padło na przykład na mnie, gdzie ja też jestem po operacji kręgosłupa, więc nie mogę za bardzo się ruszać, no to niewiele byłbym w stanie zrobić.
10: Z pacjentami szpitala rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Prezydent Warszawy z absolutorium po burzliwej sesji. Obrady Rady Miasta trwały do rana. Rafał Trzaskowski otrzymał poparcie większości radnych mimo sprzeciwu PiS i Lewicy. W centrum debaty była sprawa Szpitala Południowego i zarzuty dotyczące nieprawidłowości na SOR-ze. Sesję śledził Mateusz Gołębiewski.
12: Od samego początku temperatura debaty była wysoka. Prezydent zapewniał, że sytuacja zostanie wyjaśniona, gdy tylko otrzyma wyniki audytu.
13: Od tego, czy te doniesienia medialne są prawdziwe, czy nie, to wyjaśni prokuratura.
12: Tymczasem opozycja w Radzie zarzucała prezydentowi, że ponosi odpowiedzialność za sytuację w Szpitalu Południowym i wiadomo już wystarczająco, by odpowiedzialni ponieśli konsekwencje.
14: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
12: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Krytykowano także tempo realizacji inwestycji, opóźnienia przy modernizacji trasy łazienkowskiej czy sali kongresowej. Ostatecznie większość w Radzie Warszawy obroniła prezydenta w głosowaniu, które odbyło się grubo po północy.
10: Białe koszule, kwiaty i podziękowania. W szkołach jest dzisiaj bardzo uroczyście, a to oczywiście z okazji zakończenia roku szkolnego. Pierwsze świadectwa już odebrane.
15: Jest się czym pochwalić?
16: Nie.
15: No średnio, no 4-0, nie ma paska, no ale co poradzić?
17: Średnia 4,23, jeszcze bym, jakbym trochę się postarała, to by było.
15: Teraz można już się skupić na wakacjach.
17: No, na wypoczynku i na zrelaksowaniu się.
15: Wzruszający moment?
17: Trochę tak. Chodzi o ludzi i o miejsce, bo nowe miejsce, nowi ludzie. I będzie mi brakować tego.
15: Przed wami szkoła średnia.
16: Tak, no.
10: Do jednej ze szkół podstawowych w Bełchatowie zajrzał Rafał Rożycki.
18: A temu uczniowi z początku to ja bym dała piąteczkę za szczerość. A co?
8: SK2 News Łódź.
9: Andrzej Pingowski, zapraszam. Łódzka policja nadal szuka grupy motocyklistów, która urządziła niebezpieczny rajd przez miasto, między innymi Aleją Włókniarzy.
19: Powstały zator drogowy oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom ruchu drogowego utrudniły stróżom prawa kontynuowanie pościgu.
9: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Trwają analizy monitoringu. Problemy z klimatyzacją w łódzkim MPK.
18: No gorąco!
20: Dzisiaj jak jechaliśmy, tylko w jednym była. I jak jest tak tłok ludzi, to jest masakra.
18: Nie można wytrzymać.
9: Wyjaśnień domagają się też łódzcy radni.
18: Minęła 10:00. Uwaga, tej godziny słuchacie na własną odpowiedzialność. Będzie

0: Ma tylko dla ludzi o mocnych nerwach, a to dlatego, że powiem coś dobrego o PKP. Ja wiem, można być w szoku, ale jednak znalazłam coś pozytywnego i nie mówię tutaj tylko o Kamilu Bednarku i Messiahu, których gram wam na początek. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka-Piątkowy, dzień dobry.
1: 10 hitów.
2: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Po imieniu jesteśmy. To Baśka i zespół Wilki w Radiu SK2. No, to ładnie nam się przedstawia nasze PKP przy okazji upałów i nie mówię tego sarkastycznie, żeby nie było. Czytam właśnie, że w związku z upałami PKP zdecydowało, że jeśli kupiliście bilet na pociąg, ale upał sprawi, że musicie zrezygnować z podróży, to dostaniecie zwrot 100% ceny biletu, bez żadnych potrąceń, innych takich kombinacji, które były do tej pory. No właśnie, tak ma być do końca czerwca. Czy będzie tak dłużej? Tego nie wiadomo, ale powiem wam, że to i tak wielkie poświęcenie z ich strony. 100% zwrotu za odpuszczenie podróży sauną na torach.
1: Wasza wysokość jest zbyt łaskawa, Anabela.

0: piątek to zdecydowanie idealny dzień na wyznawanie miłości. Człowiek już ma weekend w głowie, jest rozluźniony i w takich skowronkach. Zespół T-Love i I Love You gramy wam w Radiu SK2, a ktoś z was za godzinę wyzna mi rozwiązanie zagadki od Sławka Peszki i być może zasili grono naszej jedenastki marzeń na finał SK2 Karniaki Cup. To wszystko na PGE Narodowym. A zagadka na dziś brzmi tak.
1: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi spokojnie, nic się nie...
0: No właśnie, sk2.pl, czekam na wasze zgłoszenia, a więcej o akcji już teraz.
2: SK2. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z CastoPro masz wsparcie koordynatora pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama CastoPro. 100% pro.
3: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176/178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: To jest Hot! Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot!
9: Ja wiem, czego chcę.

0: pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot. Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
1: Ja liczę na to coś. Taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i

0: No co? Procent? 50% taniej. Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź. Wyprzedaże na start, kawa na deser? Port Łódź. Wpadnij na wyprzedażę.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki, odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.

0: No sprawdziłam. W tym Hollywoodzie mają się dobrze, bo dzisiaj maksymalnie 23 stopnie. Chodzi oczywiście o tę dzielnicę Los Angeles, która pojawiła się w tym hicie od Darii Zawiałow. To jest ten nasz chłodny American Dream nowych czasów. Dobrze, że w przyszłym tygodniu upały mają trochę odpuścić. Tutaj Radio SK2, my nie odpuszczamy i gramy wam najlepsze polskie hity, a jeszcze przed nami newsy, te punktualnie o 11.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponującego

0: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
17: O!
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak!
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
20: Kolejno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
21: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
22: Z wygraną w Eurocheck możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
25: Lidl, to się opłaca.
26: I po reklamie.
27: Dzisiaj rozpoczyna się remont na skrzyżowaniu Mickiewicza, Kościuszki. Te prace będą trwały w weekendy, no i tak tramwaje będą kursować objazdem przez Żwirki. Chodzi o linie m.in. 2, 3 oraz 6. 28 stopni na termometrach teraz. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu w te upały. Przed nami szczyt tych wysokich temperatur przez weekend. W sobotę ma być 35 stopni, a w niedzielę 37.
0: Jest 11:00. Paulina Chorpatowska, to są newsy SK2. Stan pacjent

0: pacjentów po ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W sumie w ataku ranne zostały 4 osoby. Jedna z rannych pielęgniarek opuściła już szpital. Lekarz i 2 pacjentki nadal są hospitalizowani, mówi Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.
1: Wymagali dużej dawki leków przeciwbólowych z powodu tych zadanych ran. Po wykonaniu badań diagnostycznych stwierdzamy, że nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji 2 panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Ci pacjenci są przytomni, wszyscy zostali odwiedzeni przez swoje rodziny.
0: A do ataku doszło wczoraj po południu. 19-latek był pod wpływem narkotyków. Dziś jest przesłuchiwany przez prokuratora. Pracownikom szpitala zapewniono pomoc psychologa. Dziecko wypadło z okna w Siedlcach. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Służby natychmiast ruszyły z pomocą, mówi Małgorzata Mazurek-Pawlik z siedleckiej policji.
2: Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala.
0: Obecna na miejscu matka dziecka była trzeźwa. Szczegółowe okoliczności zdarzenia bada teraz policja. Wakacje oficjalnie rozpoczęte. Uczniowie odebrali świadectwa i zakończyli rok szkolny. Dla dzieci to początek letniego wypoczynku, ale ulgę odczuwa też wielu rodziców.
3: Cieszymy się, że w końcu wakacje. A dzieci trochę odpoczną, bo musiały wstawać rano do szkoły.
4: No i rodzice nie będą musieli
3: tak,
4: wstawać.
3: Tak, i szykować śniadaniówek. To pierwsze ich w życiu wakacje.
5: Pierwsza klasa. No i cieszymy się z wakacji, ale tak samo też musimy to logistycznie zgrać, zapewnić dzieciom opiekę na okres wakacji. No i tyle, zaczynamy.
6: Bardzo się cieszę w końcu. W końcu odpocznę. Będę grał się coś. W końcu odpocznę sobie trochę.
4: Pośpisz troszkę?
6: No. Nie no, będę dryfować, bo w sumie mamy basen. I właśnie idziemy po materacę.
0: A z uczniami szkoły podstawowej nr 16 w Bydgoszczy i rodzicami rozmawiał Dawid Olszewski.
7: SK2 News Łódź.
8: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Chwilę grozy na autostradzie w Łódzkiem. 51-latka pojechała pod prąd na A1.
9: W rozmowie z policjantami wyjaśniała, że na węźle autostrada 1 w Kamieńsku pomyliła zjazdy. Gdy zorientowała się, że nawigacja prowadzi ją w kierunku Katowicy zamiast do Łodzi, postanowiła zawrócić, znajdując się na pasie włączeniowym autostrady. Wjechała na pas awaryjny i jechała nim pod prąd.
8: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. 51-latka była trzeźwa. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy oraz skierowali do sądu wniosek o ukaranie.
10: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Minęła 11, za chwilę dzwonię do kolejnej osoby, która być może zasili 11 marzeń Radia SK2. Karniaki Kapi, która powalczy w lipcu o 10 tysięcy złotych na PGE Narodowym. Miejcie telefony w pogotowiu, a ja gram wam tematycznie. Trofeo od Dawida Podsiadły na początek. Kasia Grodzka, dzień dobry. 3 minuty po 11.

0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: Szukamy zawziętych, szukamy tych z charakterem, z wielkim ego i z tym mniejszym też, no bo jednak bez przesady, szukamy zawodników do naszej jedenastki marzeń. SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym, poznają Sławka Peszkę, będzie też szansa na wspólną zabawę z nami, DJ-ami Radia SK i SK2, no i oczywiście też szansa na 10 tysięcy złotych. Ja to wszystko tak wymieniam, a tutaj już mamy Agnieszkę, która bardzo chętnie takie rzeczy przytuli. Cześć Agnieszka.
3: Cześć.
2: Agunia, i tu ty zrobisz nie dla siebie, lecz dla pewnej wyjątkowej osoby.
3: Tak, ja to robię dla mojego ukochanego, który jest po prostu największym fanem piłki nożnej na świecie i wiem, żeby umarł ze szczęścia, jakby mi się udało. No, a niedługo mamy fajny czas, bo są jego urodziny, więc miałabym przy okazji super prezent.
2: Jak znalazł? Słuchaj, Aga, a czy twój mąż, w ogóle jak ma na imię mąż?
3: Marcin.
2: Marcin. Czy Marcin jest taki, że jak się zapytasz go, w którym roku Polska zdobyła trzy gole w jakimś... No to wszystko wie, tak?
3: Wszystko wie.
2: Kto kiedy był bramkarzem,
3: myślę,
2: kiedy miał...
3: Myślę, że nawet i pana Peszkę by zagiął nie jakimi różnymi takimi, wiesz, ciekawostkami.
2: To ciekawe, czy jego żona również taka nieugięta i nie da się zagiąć. Agunia, sprawdzamy zagadkę Sławka Peszki. Teraz gotowa jesteś?
3: Tak.
2: Dobra, uwaga, za chwilę odpalam. Pamiętaj, że jak wybrzmi zagadka... Będzie cenzura, po tej cenzurze masz 3 sekundy na odpowiedź i będziemy później sprawdzały. Jesteś gotowa?
3: Dobra, próbujmy.
2: Dobra, to gramy. Idziemy na żywioł. Uwaga,
3: okay.
2: Puszczam zagadkę.
4: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie...
2: Co ty powiedziałeś?
3: Nic się nie stało.
2: Nic się nie stało. To jest twój typ?
3: Tak.
2: Dobrze, już sprawdzamy, czy to rzeczywiście tradycyjne i swojskie. Nic się nie stało. Uwaga. Agunia, niestety, tak się stało, że się nic nie stało, ale mimo wszystko stówka ląduje u ciebie, ale możesz też pozdrowić. Pozdrowić tego, dla którego to wszystko
3: tak,
2: robiłaś.
3: Walczyłam za ciebie, ale niestety. Może innym razem.
2: Super, zdecydowanie tak. Pozdrawiamy cię, Agnieszko. No jak widać, proszę bardzo, wielkie serducho się ma i z tym wielkim sercem się gra. Szukamy do jedenastki marzeń nadal wspaniałych uczestników. Kolejna szansa już dzisiaj. Szczegóły na sk2.pl.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

Bywa, że nawet największe przeboje największych artystów bywają zapomniane. Gdzieś tam obrastają w kurz, cytując klasyka, a z tych muzycznych czeluści zapomnienia wyciągają ich współcześni artyści, śpiewając ich wielkie hity po swojemu. Takie ożywienie, właśnie takiego ożywienia dokonała w 2012 roku Kasia Kowalska. Artystka dołączyła do projektu Klęcząd Legenda i przypomniała nam o pewnym hicie od Czerwonych Gitar, u nas teraz w wersji oryginalnej Kwiaty we włosach.

0: Pogroziła nam Ola Kendro. Bój się Boga, dziewczyno. Gramy wam na antenie Radia SK2 i na tenże kawałek możecie też głosować w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Zrobicie to wchodząc na sk2.pl. Wystarczy wyszukać serduszko, kliknąć w nie, no i wtedy się otwiera piękna, wielka lista waszych ulubionych artystów. Tam wystarczy zostawić plusa przy tym swoim ulubionym kawałku. A dziś po 18 okaże się, kto wskoczył na podium, a kto z niego wypadł.
1: SK2. Autopromocja. Skaliste.

0: czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
0: Lato na wypasie, tylko w SKV.
2: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
3: Autopromocja.
4: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
11: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
12: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36 urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Wielkie rozpoczęcie wakacji tylko z Ptak Outlet. 27 i 28 czerwca czekają na Was wyjątkowe samochody, strefa food trucków, ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i nagrody DJ oraz wakacyjne promocje nawet do minus 80%. Tommy Hilfiger minus 50%, Nike minus 30%, Puma do minus 50%. A to nie wszystko. W niedzielę handlową na wydarzeniu pojawi się także ekipa SK Summer City. Przyjedź z rodziną, znajomymi i poczuj wakacyjny klimat. Już 27-28 czerwca w Ptak Outlet.
16: Nasza łazienka, wchodzisz tu i łazienka jest ze snu.
17: Uwaga łodzianie, nareszcie lato, a jak lato to czerwcowe sprzątanie magazynów w naszej łazience. Łap okazję!
18: Ostatnie sztuki, niektóre bez pudełek, ale w pełni wartościowe. Za to po jakich cenach?
17: Czerwcowe zniżki nawet do 70%. Tylko w salonie Nasza Łazienka.
16: Nasza łazienka, wchodzisz tu i łazienka jest ze snu.
17: Salon Nasza Łazienka, Kilińskiego 195A. Zapraszamy!
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
21: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
22: I po reklamie.

0: Jeśli macie wśród znajomych kogoś, kto uważa, że polska muzyka jest nudna, to spróbujcie mu wyjaśnić, że są dwa zespoły kombi, które różnią się liczbą literek i w nazwie. I jeszcze niech przyszykują sobie popcorn do słuchania, no bo to naprawdę wciągająca historia. Kochać cię już za późno w Radiu SK2. Na szczęście nigdy nie jest za późno na najnowsze informacje, te w samo południe.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do -50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,90.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nie pozwól, żeby o twojej przyszłości decydował ślepy strzał. Studiuj to, co cię naprawdę interesuje.
2: Ale gdzie znajdę takie studia?
1: Wybierz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Miejsce, gdzie czekają na ciebie aż 24 kierunki studiów. Od ścisłych i humanistycznych, po medyczne i artystyczne. Chciałbyś być prawnikiem, psychologiem, dietetykiem, a może choreografem tańca? AHE w Łodzi będzie twoją trampoliną w stronę wymarzonego zawodu.
2: A można studiować niestacjonarnie?
1: No jasne. To co, wybierasz się na studia?
2: No raczej, jak z Łodzi. A ty? Jakie studia wybierasz?
3: Cześć, sąsiad, nowe auto?
4: No tak, to nowy Changan.
3: Pierwszy raz słyszę.
4: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
3: No, robi wrażenie.
4: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
3: A cena?
4: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
3: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
4: U najbliższego dealera.
5: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
6: Changan Grupa BEMO zaprasza. Kolumny 3.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci. Konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet 27-28 czerwca.
11: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
12: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czas na zmiany. Chery i Marvel Grupa otwierają nowy salon Chery Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu. W Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Chery Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
15: I po reklamie.
16: Lekki zator na łódzkich ulicach, Aleja Palki przed Rondem Solidarności, Kopcińskiego przed Narutowicza, tutaj też zdejmujemy nogę z gazu. Klima w aucie z pewnością się przyda, na zewnątrz około 29 stopni, a dzisiaj 32 kreski maksymalnie. Słońcu oczywiście więcej, no i tego słońca nie zabraknie przez nadchodzący weekend. W sobotę trochę chmur ma utrzymywać się nad miastem, ale w niedzielę czyste, błękitne niebo i afrykańskie upały.
17: Minęła 12, Michał Przybyła, to są News SK 2. Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa. To po ataku nożownika na personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Ranni zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. 19-letni napastnik spędził noc w policyjnym areszcie. Teraz czeka na zarzuty. Wiadomo, że w momencie ataku był pod wpływem narkotyków.
18: Oczywiście wczoraj na miejscu zdarzenia czynności były wykonywane pod nadzorem prokuratury. Wstępne badania nie określają, jakie

0: Akcja pomocy humanitarnej jest utrudniona, bo lotnisko w Caracas zostało zamknięte z powodu zniszczeń. Wracamy do tematu miejskiego radnego z Lublina, który został przyłapany na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Temat śledzi Bartek Ważny.
1: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia RODO.
0: Przypomnijmy, radny Konrad Wcisło zapewniał, że ma uprawnienia do parkowania na miejscu dla osób niepełnosprawnych, a jak nieoficjalnie ustaliliśmy, wniosek o wydanie takiego dokumentu radny złożył dopiero w poniedziałek, 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku.
2: SK2 News Łódź. Andrzej Pinkowski, zapraszam. Zamiast boiska, sala gimnastyczna. Szkoły w Łódzkiem modyfikują program zakończenia roku. Wszystko przez żar lejący się z nieba.
3: Nie będę narażała tutaj ani uczniów, ani rodziców, ani pracowników szkoły.
2: Mówi Maria Łazuga, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie w Łódzkiem. 80 studenckich zespołów tworzy w Łodzi gry komputerowe.
4: Postawiliśmy trochę na cozy, żeby po prostu sobie usiąść, pogrzebać, podłubać, porobić bronię, dobrze się przy tym bawić, odprężyć się.
2: Największa tego typu branżowa impreza w Europie trwa jeszcze dzisiaj w hali Expo.
5: Tak sobie słucham tych informacji i naszła mnie taka refleksja. Świat pędzi, ale jedno pozostaje takie samo. Koperty i politycy to naprawdę złe połączenie. Tutaj Radio SK2, minęła 12. W tej godzinie przygotowałam dla Was tegoroczny hymn męskiego grania na rozruszanie przed weekendem. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 12.

0: to teraz przypomnijcie sobie, co ostatnio wam nie wyszło i się do tego nie przyznaliście. Ciężko, prawda? No, ja się przyznam, że mnie nie wyszło ostatnio naleśniki, no i było ciężko się przyznać. O tym właśnie ta piosenka, Ania Dąbrowska, Trudno mi się przyznać. To za nami w Radiu SK2, a dla niego nie ma żadnych tematów tabu. No self kręca przed nami.
1: No self kręca. Halo?
2: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
1: Dzień dobry, tak.
2: Ja odpraw lotniczych, Weronika Westnotnika. Proszę pani, telefonuję w sprawie wylotu 14 do Stanów Zjednoczonych. Mam panią na bilecie plus jeszcze dwie małoletnie osoby. Dobrze się dodzwoniłam, tak?
1: Tak, tak.
2: Czy ja na adres z biletu mogłabym, proszę pani, catering pokładowy wysyłać?
1: Ale że pani mi to wyśle i ja to mam mieć zamrożone ze sobą?
2: I przynieść, proszę pani, na pokład i w momencie, kiedy będzie pani na pokład wchodziła, stewardessy od pani to odbiorą.
1: Znaczy, wie pani co, to ja po prostu to spakuję w taką torbę termiczną i tyle, tak? Która trzyma ciepło, która trzyma zimno, no i tyle, no bo jak inaczej?
2: No, lodówka, proszę pani, ta turystyczna.
1: No dobra, ja jestem w stanie zorganizować sobie tą lodówkę turystyczną, tylko czy ona mi nie wejdzie w tym momencie w bagaż?
2: Już mówię. I wtedy, proszę pani, jak stewardessa wypakuje te posiłki, które mamy na pokładzie dla pani, pani przepakowuje, proszę pani, swój podręczny w tą lodówkę, a my wkładamy ją w podręczny, normalnie w luk podręczny.
1: Tylko, że wie pani, ja mam tylko trzy bagaże podręczne i ja raczej no nie będę w stanie pewnie inaczej tego zrobić. No bo
2: ale
1: co,
2: jeżeli
1: ja
2: pani, momencik, jeżeli pani będzie miała 20-litrową, proszę pani, lodówkę turystyczną, to tam się te trzy podręczne powinny zmieścić. Zawartości mówię.
1: No bo wie pani, ja sobie tą lodówkę mogę wziąć też małą, tak? No bo jakby to nie są duże posiłki, te jakby posiłki zazwyczaj od was są niewielkie, więc okej, ja mogę wziąć też małą lodówkę, tylko po prostu, żeby mi nikt na lotnisku nie robił problemu, że ja mam jakiś nadbagaż, nie?
2: Nie, nie powinien, proszę pani.
1: Jakby problem nie wynika ode mnie, tylko wynika z lotu i w tym momencie, jak ja mam trzy walizki i ktoś mi powie, że ja nie mogę wnieść lodówki, bo to jest nadbagaż, no to
2: nie, nie,
1: no to
2: tutaj... Nie, to pani właśnie mówi, proszę pani, że ta walizka jest w formie, proszę pani, bagażu przyszłego, a zawartość jest teraz cateringowa, pokładowa.
1: Okej, okay, no to dla mnie nie ma problemu. Ja mogę sobie zorganizować lodówkę turystyczną i zamrożone jedzenie przywieźć do samochodu.
2: Fantastycznie, dobrze.
1: Tak?
2: Zróbmy tak. No, ja natychmiast wysyłam dla pani, proszę pani, catering pokładowy. Proszę z nim być podczas lotu i przekazać to stewardessom. One już będą wiedziały, co z tym zrobić.
1: Dobrze, nie ma problemu.
2: W tym wszystkim pomoże pani Natalia.
3: Mogę się zostać wkręcona w Radiu SK Love You.
1: Boże, serio?
4: Kręca. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

W weekend ten singiel na pewno wybrzmi na koncercie na Stadionie Narodowym. To nowość promująca długo wyczekiwany album Dawida Podsiadły. Na błysk gramy wam już teraz w Radiu SK2.

0: Zespół Golden Life skłania nas do pewnych życiowych przemyśleń. Takie też trzeba sobie w życiu raz na jakiś czas zrobić, oczywiście. To jest fajne, ale jeszcze fajniej byłoby sobie tak pomyśleć nad życiem w spa, w pięciogwiazdkowym hotelu. Brzmi dobrze, prawda? Już dziś po 15 finał tygodnia w Zabawie Polska jest najfajniejsza. Na szali luksusowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Dorzucamy też wór kosmetyków na lato, co by was tak nie poparzyło. Do pobicia wynik Justyny, która w quizie o Polsce była bezbłędna, podała 8 dobrych odpowiedzi. Jeśli myślicie, że potraficie tutaj pobić ten wynik Justyny, sk2.pl, tu czekamy na wasze zgłoszenia.
1: Najlepsze polskie hity.
2: Emocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
6: Ja liczę na to coś. Taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
5: Dla mnie liczy się konkretny. No co? Procent, 50% taniej.
6: Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź.
5: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
1: Port Łódź. Wpadnij na wyprzedaże.
7: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: To jest hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.

0: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Wielkie rozpoczęcie wakacji tylko z Ptak Outlet. 27 i 28 czerwca czekają na Was wyjątkowe samochody, strefa food trucków, ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i nagrody DJ oraz wakacyjne promocje nawet do minus 80%. Tommy Hilfiger minus 50%, Nike minus 30%, Puma do minus 50%. A to nie wszystko. W niedzielę handlową na wydarzeniu pojawi się także ekipa SK Summer City. Przyjedź z rodziną, znajomymi i poczuj wakacyjny klimat. Już 27-28 czerwca w Ptak Outlet.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nasza łazienka, wchodzisz tu i łazienka jest ze snu.
5: Uwaga łodzianie, nareszcie lato, a jak lato to czerwcowe sprzątanie magazynów w naszej łazience. Łap okazję!
6: Ostatnie sztuki, niektóre bez pudełek, ale w pełni wartościowe. Za to po jakich cenach?
5: Czerwcowe zniżki nawet do 70%. Tylko w salonie Nasza Łazienka.
4: Nasza Łazienka, wchodzisz tu i łazienka jest ze snu.
5: Salon Nasza Łazienka, Kilińskiego 195A. Zapraszamy!
7: I po reklamie.

0: Jedna artystka i tyle hitów w zanadrzu. To Złamane Serce jest OK i Daria Zawiałow. Ja nie wiem, czy pamiętacie, że Darka ma w swoim portfolio aż dwa hymny męskiego grania. To Świt z 2020 roku i Wolne Duchy z 2024, nagrane z Mrozem i Kacperczykami. A jeśli wy chcecie usłyszeć tegoroczny hymn i to na żywo, to przypominam, że przez całe wakacje rozdajemy wam podwójne karnety na trasę męskiego grania. Kolejna rozdawka już dziś po 14.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za

0: 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
6: Kolu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
8: Jakie by tu studia wybrać? Może psychologia? Albo pielęgniarstwo? Czy może jednak prawo? Jest jeszcze grafika, dietetyka, taniec? Na AHE w Łodzi jest taki wybór, że najchętniej studiowałabym wszystko. A ty co wybierasz? Zapisz się na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. A jeśli studia masz już za sobą, ale zależy ci na dalszym rozwoju swoich kompetencji, zapisz się na jeden z 46 kierunków studiów podyplomowych w naszym Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zapisz się na rekrutacja@ahe.loc.pl i studiuj bez względu na wszystko.
9: Gastorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
11: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci. Konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet 27-28 czerwca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
16: Po południu w Łodzi bardzo gorąco, termometry wskażą około 32 stopni w cieniu. Pamiętajcie, żeby pić regularnie, żeby jeść lżej, warto wybrać chłodniki, owoce czy też warzywa bogate w wodę, na przykład arbuza. Przed nami dni z jeszcze wyższymi temperaturami. W sobotę ma być 35 stopni, a w niedzielę 37 kresek. Ta niedziela będzie szczytem, jeśli chodzi o te temperatury, bo będzie słonecznie, praktycznie bezchmurnie.
15: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
14: Minęła 13, Michał Przybyła, to są Newsy Eski 2. Tragedia nad zalewem w Zwoleniu koło Radomia. Utonął 8-letni chłopiec. Jego ojciec, jak się okazało, był pijany. Okoliczności wydarzeń z czwartkowego wieczora bada policja.
17: Służby otrzymały zgłoszenie o chłopcu, który zniknął pod wodą, jednak mimo przeprowadzonej na miejscu akcji reanimacyjnej nie udało się uratować dziecka. Nad zalewem z 8-latkiem przybywał jego ojciec. Jak się okazało, miał w organizmie około promila alkoholu. Dodam, że w tym miejscu w okresie wakacyjnym działa kąpielisko z ratownikiem. Niestety sezon nad nim rozpocznie się dopiero 1 lipca.
14: Informowała nasza reporterka Kinga Furch. Trzeba było ewakuować m.in. SOR. Policja potwierdza, dzisiejsze zgłoszenia o podłożu nieładunków w krakowskich i małopolskich instytucjach mają charakter kaskadowy. Od rana pod numer 112 przyszło ponad 20 takich informacji. Mundurowi mają dane o kilkunastu.
18: Policja mówi o niskim ryzyku, by te zgłoszenia się potwierdziły. Mimo to w kilku instytucjach mamy ewakuację. Tak jest na SOR-ze w krakowskim szpitalu Narutowicza. Na miejscu już powinni być specjaliści z psami tropiącymi. Budynki opuścili też czasowo podopieczni domów pomocy społecznej przy ulicach Rozrywka i Łanowej oraz ośrodka opiekuńczego na osiedlu Willowym. Wczoraj też były zgłoszenia o podłożeniu bomb w różnych instytucjach na terenie Małopolski. Żadna się nie potwierdziło.
14: Relacjonowała Katarzyna Snakowska. Dziękujemy. Od jutra do poniedziałku ceny maksymalne paliw będą wyższe niż dziś. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,02 zł, diesla 6,71. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadczy dziś temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza. Jak sobie radzić z tak ekstremalnym upałem?
19: Pamiętajmy o nawodnieniu. Planujmy aktywność tak jak mieszkańcy południa Europy, czyli więcej rano i wieczorem, mniej w środku dnia. To nie tylko lenistwo czy kaprys, ale też zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, że nie możemy bardzo szybko ochładzać organizmu, więc zimny prysznic najpierw letnią wodą, a potem zimną.
14: Mówi Piotr Bator, lekarz rodzinny z Centrum Zdrowia w Opolu.
20: SK2 News Łódź.
21: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Punkt bonusowy uciekł w ostatnim biegu. Żużlowcy Orła Łódź przegrali w Rybniku z Rowem 34-56. Porażka 5-1 w finałowym wyścigu kosztowała Łodzian także cenny punkt bonusowy. Jest to pierwszy transfer przed nowym sezonem. PGE GiEK GKS Bełchatów pozyskał Bartosza Chłoda. 24-letni środkowy obrońca podpisał kontrakt do końca czerwca przyszłego roku i ma pomóc drużynie w walce o awans. Młode piłkarskie talenty zagrają w Łodzi. 25 sierpnia startuje pierwszy Łódź Soccer Camp dla drużyn U11 z całej Polski.
22: Zakończenie roku szkolnego i wakacje. A w domu domowe przedszkole.

Hej, hej, hej, do zobaczenia za 2 miesiące. Tak teraz właśnie dzieciaki mówią przed szkołą. Wybiegły z niej wesoło. Piątek po południu. Jedni tak samo już pakują bagażnik, inni pakują tę cierpliwość. Zakupki, lód. No i pamiętajcie o klapkach, bo będzie gorąco w ten weekend. No dobra, w Radiu SK2 również przy najlepszych polskich hitach i z Roxaną Węgiel, która cały czas żyje premierą swojego albumu Błękit. Teraz w SK2. Ona. Cenny węgiel, Roxana.

0: 23 minuty po godzinie 13 w SC2. Najlepsza dziesiątka polskich hitów. Zapraszam Was do Wehikułu Czasu. Kasia Wilk leci z nami pierwszy raz.
1: SK2. Wehikuł Czasu.
0: Lądujemy w roku, kiedy to pierwsze kroki stawia internet. Mamy pierwsze przeglądarki, jesteśmy też po pierwszym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a latem swoją premierę kinową będzie miał film Uprowadzenie Agaty. Z którego to filmu wszyscy zapamiętają jego. Seweryna Krajewskiego, który stworzył hit do tego filmu. Hit, który również stał się weselnym.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Musi być na pierwszy taniec.
2: Czekasz na tę jedną chwilę.
0: Wielka miłość. Seweryn Krajewski w Wehikule czasu.
2: Jak szalony bije. Zrozumiałem, po co żyję. Wiem, że czujesz

nie chcę was wybijać z tego rytmu. Dawid Podsiadło, SC2, który łapie oddech przed jutrzejszym koncertem, maratonem obrotowym na Stadionie Narodowym, dwudniowym. A teraz przyjaciel Dawida, człowiek, który właśnie podrzuca wam idealny numer na wakacje, na te kilometry, które przemierzacie.

Nowym na Stadionie Narodowym dwudniowym. A teraz przyjaciel Dawida, człowiek, który właśnie podrzuca wam idealny numer na wakacje, na te kilometry, które przemierzacie.

0: tobą iść.
1: Dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Chłodnictwa i trzeba przyznać, chłodzi nieźle. Artur Rojek w SK2.
2: SK2.
1: Gosia Andrzejewicz pozwoli nam za chwilę żyć.
3: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
4: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
6: Po 15. I tyle samo.

0: druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
1: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
4: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: No i mamy koniec roku szkolnego, ale nie rzucajcie plecaków jeszcze w kąt, kochani, bo mogą się one przydać. Mam podwójną wejściówkę na rozpoczynające się dzisiaj w Żywcu tegoroczne męskie granie. Napiszcie tylko, co wrzucilibyście do plecaka na koncert. Na radiowym messengerze Eski2 zostawiajcie wiadomości ze swoim numerem telefonu albo głosówki lub 726-826-826. Tutaj nagrywajcie swoje głosówki. Co byście wrzucili do swojego szkolnego, w cudzysłowie, plecaka, który byście zabrali na męskie granie w Żywcu, bo właśnie mam podwójny karnecik. Może on trafi do ciebie w kolejnej godzinie w SC2, a za chwilę 14.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki, odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
18: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
19: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
20: Widaron.
19: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
20: Widaron.
19: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
20: Widaron.
19: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
20: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
21: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening?
0: Suplement diety elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
23: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
24: Łukasz Bogdana, dzień dobry. Piątek, 26 dzień czerwca, koniec roku szkolnego z wysokimi temperaturami. Mam nadzieję, że oceny na świadectwie też wysokie, satysfakcjonujące. A ten najbliższy weekend przejdzie chyba do historii. W niedzielę do 40 stopni w cieniu. Naprawdę będzie żarlał się z nieba. Jeśli nie musicie, to nie przebywajcie na świeżym powietrzu. Co na łódzkich drogach, ciasno m.in. na Konstantynowskiej. Omijajcie Rondo Solidarności oraz okolice skrzyżowania Marszałków.
23: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
22: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
25: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Usiłowanie zabójstwa czterech osób, za co grozi dożywocie. Taki zarzut ma prokuratura dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Trwa jeszcze przesłuchanie zatrzymanego 19-latka. Wiadomo, że będzie wniosek o tymczasowy areszt.
26: Jest to 19-letni mężczyzna. Nigdy nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napojów alkoholowych. Prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających, co jednoznacznie ostatecznie potwierdzą badania laboratoryjne. Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
25: Relacjonuje Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Przypomnijmy, 19-latek zaatakował nożem wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Ranne zostały cztery osoby, ordynator oddziału, pielęgniarka oraz dwie pacjentki. Uwaga kierowcy, spore utrudnienia w Wielkopolsce. Po wypadku z udziałem czterech pojazdów w Brzeziach zablokowana jest droga krajowa nr 12 między Pleszewem a Kaliszem. Wyznaczono objazdy przez Bielawy. Zablokowana jest również krajowa 25 na trasie Konin-Kalisz. Doszło tam do zderzenia trzech aut. Policja kieruje na objazdy. Minister edukacji z symbolicznym świadectwem z czarnym paskiem. Barbara Nowacka nie zdała. Ocenia na koniec roku szkolnego akcja uczniowska i zarzuca szefowej MEN-u niedotrzymanie obietnic, brak odwagi w reformach i pozorowany dialog z młodzieżą.
27: Nie widzimy innej możliwości niż poproszenie Barbary Nowackiej o to, żeby podała się do dymisji i zwolniła miejsce dla kogoś, kto faktycznie będzie działał na rzecz edukacji.
25: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Do symbolicznego świadectwa dołączono raport edukacyjny, w którym znalazło się 50 postulatów.
27: Psycholog w każdej szkole, ciepły, bezpłatny posiłek dla każdego ucznia, dla każdej uczennicy. Koniec z kulturą wyścigu szczurów, czyli koniec z biało-czerwonymi paskami. Bezpłatna komunikacja miejska dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. No i również tutaj najważniejszy dla nas wątek, czyli edukacja seksualna, która powinna wejść do polskich szkół jak najszybciej.
25: Pełny raport edukacyjny jest dostępny w social mediach akcji uczniowskiej.
28: SK2 News Łódź.
24: Łukasz Bogdan, zapraszam. Białe koszule, kwiaty podziękowania w szkołach w Łódzkiem. Było dziś bardzo uroczyście, to z okazji zakończenia roku szkolnego.
29: 4-0 nie ma paska, no ale co poradzić?
30: Średnia 4,23, jeszcze bym, jakbym trochę się postarała, to by było.
24: Teraz czas na odpoczynek. Okazuje się, że przy wysokich temperaturach zagrożeniem jest pozostawienie niektórych rzeczy na balkonach. Czego nie wolno zostawiać?
31: Przede wszystkim szklanych butelek. Jeżeli będzie w pobliżu jakichś materiałów palnych, może to się tutaj do pożaru.
24: Mówi Łukasz Górczyński ze Straży w Łodzi. Nie wolno też zostawiać puszek z farbą, puszczalników i sprayów.
32: Koniec roku szkolnego, koniec tygodnia, początek wakacji i weekendu.

0: Dzisiaj każdy, mały i duży, ma powody do świętowania. I takie też dla was wybrałem hity. Edyta Górniak, Ania Dąbrowska, Natalia Schroeder. Znowu kobiety nam zdominowały tę godzinę. 10 hitów bez przerwy.
1: Bez reklam. Jeden po drugi.
2: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
0: Będzie też męskie granie. Będzie męskie granie i to z tobą może w roli głównej. Czeka może cię podwójna radość, bo mam podwójną wejściówkę w SC2. Na dzisiejsze męskie granie w Żywcu. Kto ma ochotę? Zostawcie głosówkę na Messengerze SK2 albo piszcie, co byście wrzucili do plecaka na koncert. 726-826-826. Nie mówię nie. Tilaf trzy razy nie. Może trzy jakieś rzeczy na tak, które byście wrzucili do plecaka. I za chwilę może zadzwonię do ciebie, karnet, a idę do szuflady po niego.

0: na rozpoczynające się męskie granie, a dzisiaj mamy koncercik w Żywcu i zadzwoniłem do Małgosi. Cześć Małgosiu.
1: Witam was.
0: Bo zostawiłaś mi taką informację, że ty co byś wrzuciła do swojego plecaka, jakbyś poszła dzisiaj na koncert posłuchać męskiego grania?
1: Kocyk, okulary, bo dobry humor mam ze sobą zawsze.
0: A okej, to skoro masz zawsze i wszędzie, rozumiem, ze sobą dobry humor?
1: Jaha.
0: To teraz gdzie jesteś? Skoro wszędzie, to gdzie teraz jesteś?
1: Teraz jestem w Zakopanem, wracamy z moją ekipą z Kurpówek.
0: Naprawdę nie ściemniasz?
1: Naprawdę nie ściemniam, mogę wysłać ci zdjęcie.
0: To słuchaj, w takim razie nawet nie wiedziałem, składa się idealnie. Małgosiu, to może zamiast wracać do domu z tych Kurpówek, to co powiesz, żeby obrać kurs na żywiec i męskie granie?
1: Jak dla mnie to jest genialny pomysł.
0: No to dla ciebie.
1: Przedłużaj weekendu.
0: No to przedłużaj go śmiało. Razem ze Eską 2 do ciebie leci moja droga. Tutaj bardzo proszę. O, jest podwójne.
1: Świetnie, bardzo wam dziękuję.
0: Ujmuję i pakuję już w kopertę. W jaką kopertę? Tą wirtualną. Wyślę ci zaraz. Kochana, w takim razie, tak spełniamy wasze marzenia. Kogo jeszcze pozdrawiamy i kogo ze sobą zabierasz na tę niezapomnianą noc?
1: Łukaszka, Amelcie, moją mamusię. I wszystkie koleżanki z pracy. Jolę i Agacie.
0: Dobra. No
1: i wszystkich słuchaczy, oczywiście.
0: Do tych wszystkich pozdrowień się dołączamy. Czekam koniecznie na zdjęcia, bo obiecałaś mi. I pamiętaj,
1: tak jest.
0: Obowiązkowo chcę zdjęcie z misiem z Krupówek. Dobra?
1: Ale misia nie było.
0: Nie było.
1: Chyba mu za gorąco dzisiaj.
0: To przytul się do tego misia, który jest obok ciebie.
1: Okej, okay. Dziękuję bardzo.
0: Tak właśnie spełniamy marzenia, no i Małgosia dzisiaj jedzie na męskie granie. A, to teraz gramy męskie granie. 2022 rok. Mój jest ten kawałek podłogi w zupełnie nowej odsłonie. Razem z Kwiatem Jabłoni, BDOS, Krzysztof Zalewski. Tak było w 2022 roku. Tak, wasz jest ten kawałek podłogi. Letnie, wakacyjne brzmienie.

teraz to będzie przerwa od nauki, pani Sarsa. I są wakacje. I nowość w SC2 na te wakacje. Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata, który się zaczyna.

0: Jazz jest niezły, w SC2 tylko najlepsze polskie hity. Jazz, tak sobie myśli Elon Musk, bo piszą tutaj artykuły, że jest biedny jak mysz kościelna. Mówię, co się stało, chłop stracił tyle przecież pieniędzy, był pierwszym w historii bilionerem i okazuje się, że już nim nie jest. Wrócił do poziomu zwyklaka. Już nie jest bilionerem, bo ma niespełna 940 miliardów dolarów.
1: SK2.
0: Chciałbym mieć takie problemy.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w

0: tysiące produktów albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
4: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
5: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu BYD Łódź Wschód Brzezińska 26. BYD-lots.pl.
6: BYD. Build your dreams.
8: Cześć, sąsiad, nowe auto?
9: No tak, to nowy Changan.
8: Pierwszy raz słyszę.
9: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
8: No, robi wrażenie.
9: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
8: A cena?
9: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
8: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
9: U najbliższego dealera.
10: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
11: Changan Grupa Bemo zaprasza. Kolumny 3.
12: Wielkie rozpoczęcie wakacji tylko z Ptak Outlet. 27 i 28 czerwca czekają na Was wyjątkowe samochody, strefa food trucków, ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i nagrody DJ oraz wakacyjne promocje nawet do minus 80%. Tommy Hilfiger minus 50%, Nike minus 30%, Puma do minus 50%. A to nie wszystko. W niedzielę handlową na wydarzeniu pojawi się także ekipa SK Summer City. Przyjedź z rodziną, znajomymi i poczuj wakacyjny klimat. Już 27-28 czerwca w Ptak Outlet.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
16: Ja liczę na to coś, taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
15: Dla mnie liczy się konkretny. No co? Procent, 50% taniej.
16: Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź.
15: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
16: Port Łódź, wpadnij na wyprzedaże.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
19: I po reklamie.

0: 22. Nie ma się czego bać, tutaj gramy najlepsze polskie sztosy i to przez całe wakacje, a za chwilę godzina 15. No i w takie upały afera lodowa, między innymi w newsach Eski 2.
1: Reklama.
2: Nasza łazienka, wchodzisz tu i łazienka jak ze snu.
3: Uwaga łodzianie, nareszcie lato, a jak lato to czerwcowe sprzątanie magazynów w naszej łazience. Łap okazję.
4: Ostatnie sztuki, niektóre bez pudełek, ale w pełni wartościowe. Za to po jakich cenach?
3: Czerwcowe zniżki nawet do 70%. Tylko w salonie Nasza Łazienka.
2: Nasza Łazienka, wchodzisz tu i łazienka jak ze snu.
3: Salon Nasza Łazienka, Kilińskiego 195A. Zapraszamy.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na zorlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen. Masz więcej zbycia za mniej.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
11: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2. W niedzielę jesteśmy otwarci.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6

0: września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Nie pozwól, żeby o twojej przyszłości decydował ślepy strzał. Studiuj to, co cię naprawdę interesuje.
3: Ale gdzie znajdę takie studia?
2: Wybierz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Miejsce, gdzie czekają na ciebie aż 24 kierunki studiów. Od ścisłych i humanistycznych, po medyczne i artystyczne. Chciałbyś być prawnikiem, psychologiem, dietetykiem, a może choreografem tańca? AHE w Łodzi będzie twoją trampoliną w stronę wymarzonego zawodu.
3: A można studiować niestacjonarnie?
2: No jasne. To co, wybierasz się na studia?
3: No raczej, jak studia, to w AHE w Łodzi. A ty? Jakie studia wybierasz?
4: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci. Konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet 27-28 czerwca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
12: Na łódzkich ulicach nie dość, że gorąco, to jeszcze trzeba swoje odstać, między innymi na Żeromskiego, okolice również tu Wima, nie najlepiej na Narutowicza, w okolicach wschodniej też się zaczyna przytykać źródło.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
2: Na łódzkich ulicach nie dość, że gorąco, to jeszcze trzeba swoje odstać, między innymi na Żeromskiego, okolice również Tuwima, nie najlepiej na Narutowicza, w okolicach wschodniej też się zaczyna przytykać źródło.

0: była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Tragedia podczas policyjnej interwencji w Kołobrzegu. Służby badają okoliczności śmierci 35-latka. Minionej nocy mundurowych wezwano do agresywnego i silnie pobudzonego mężczyzny, który miał wcześniej zażyć środki psychotropowe i popić je alkoholem.
2: W trakcie zakładania kajdanek mężczyzna był cały czas silnie pobudzony, wyzywał oraz kopał funkcjonariuszy. Po chwili, od momentu przybycia ratowników medycznych,

0: nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego stwierdzono w 90% badanych placówek.
1: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek, przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin i 10 minut.
0: Mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. Pszczynę ze Szczebrzeszynem tym razem połączył nie chrząszcz, a darmowe lody za czerwone paski na świadectwach. Z rodzicami i dziećmi przed lodziarnią rozmawiał dziennikarz Superekspresu Mariusz Mucha.
2: Spodziewa się pan wielu gości w tym roku?
3: Na pewno wielu uczniów przyjdzie.
2: Ty mam dostałeś świadectwo z czerwonym paskiem?
4: No, fajne uczucie.
2: A powiedz, z czego jesteś najlepszy w szkole?
4: Z matematyki.
5: Uważam, że warto nagradzać tych, którzy się starają.
6: Skorzystaliśmy z karnetu. Moim zdaniem to bardzo fajny, miły gest.
0: Oprócz lodów uczniowie z czerwonymi paskami ze Szczebrzeszyna dostali też bilety do cyrku, który przyjeżdża do miasta w weekend.
7: SK2 News Łódź.
8: Łukasz Bogdan, zapraszam. Chwilę grozy na autostradzie w Łódzkiem. 51-latka pojechała pod prąd na A1.
9: Wyjaśniała, że na węźle autostrada 1 w Kamieńsku pomyliła zjazdy. Gdy zorientowała się, że nawigacja prowadzi ją w kierunku Katowic zamiast do Łodzi, postanowiła zawrócić, znajdując się na pasie włączeniowym autostrady. Po wykonaniu tego manewru wjechała na pas awaryjny i jechała nim pod prąd.
8: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. 51-latka była trzeźwa. Policjanci zatrzymali prawo jazdy oraz skierowali do sądu wniosek o ukaranie za popełnione wykroczenia.
10: Kolejna godzina pełna dobrej energii, no i ruszymy w trasę koncertową z artystami tegorocznego męskiego grania. Igor Herburt, Vito Bambino i Zalia, oni w tej godzinie. I też poznamy pierwszego szczęśliwca naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza z SK2, który zgarnie wyjazd do 5-gwiazdkowego hotelu. Zostańcie, wakacje dopiero tutaj się rozkręcają i dorzucamy do nich to, co w SK2 najlepsze.

0: A ciekawe, kto będzie w te wakacje w weekend tańczył w pięciogwiazdkowym hotelu z radości.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Inaczej nie może być. Uwaga, już za chwilę pierwszy wielki finał naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza i to z SK2 do wygrania pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris i to w Polanicy Zdrój. A przy takiej pogodzie to brzmi idealnie. Basen, jacuzzi, spa, no człowiek najchętniej wskoczyłby tam.

0: Od razu. Może to będzie Justyna, która wczoraj miała 8 poprawnych odpowiedzi i jedną błędną. A może to będzie nasz dzisiejszy uczestnik zabawy, którym jest Magdalena. Witam cię, Madziu, cześć.
1: Cześć, cześć, witam serdecznie.
0: Już mówię ci na wstępie, że masz od nas nagrodę gwarantowaną. Tą nagrodą jest zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopot San Gdynia i masło kakaowe na takie słoneczne wakacje. No, będziesz mogła spalić się na Machoń, ale zanim do tego dojdzie, czy to może właśnie w hotelu dr Ireny Eris, zobaczymy i się przekonamy. Wiesz, co musisz zrobić? Musisz odpowiedzieć poprawnie na większą liczbę pytań, niż zrobiła to twoja przeciwniczka wczoraj, Justyna. Ja już za chwilę odpalę zegar i on zacznie odliczać 20 sekund. Ty tylko odpowiadasz tak albo nie. Im więcej poprawnych odpowiedzi, tym większa szansa, że to właśnie ty pojedziesz na luksusowy relaksik. Czy jesteś gotowa?
1: Tak, jestem gotowa.
0: No to w takim razie, jak zakończę czytać pierwsze pytanie, zegar rusza. Czy Polska posiada elektrownię wodną na Wiśle?
1: Tak.
0: Dobrze. Czy w Polsce są czynne lotniska międzynarodowe?
1: Tak.
0: Dobrze. Czy Polska jest jednym z największych eksporterów bursztynu?
1: Tak.
0: Dobrze. Czy Polska była gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich?
1: Nie.
0: Dobrze. Czy Jasna Góra to jeden ze szczytów Gór Świętokrzyskich?
1: Nie.
0: Dobrze. Czy w święta Bożego Narodzenia dzieci otrzymują prezenty od Mikołaja Kopernika?
1: Nie.
0: Dobrze. Czy zakończenie roku szkolnego jest w tym roku 26 czerwca?
1: Tak.
0: Dobrze, no to sprawdzam, uwaga, liczę. 1, 3, zrobię to po cichu, żeby takie napięcie było, okej? Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 i... No muszę powiedzieć, że to jest 7 poprawnych odpowiedzi. W takim razie do hotelu jedzie Justyna! Justynka, jesteś?
1: Jestem.
0: Justyna, gratuluję ci serdecznie, jest również z nami Madzia. Madziu, no mało brakowało, 7 poprawnych odpowiedzi, 0 błędnych, ale to Justyna odpowiedziała na 8 dobrze, a tylko jedno miała błędną, więc to ona będzie bawić się w hotelu, ale do ciebie, tak jak powiedziałem wcześniej, do ciebie, Magda, i do ciebie, Justyna, również wędruje zestaw naszych kosmetyków z serii Ziaja Sopot San Gdynia i masełka jeszcze kakaowe. No dobrze, no to kogo w takim razie, Justyna, zabierasz ze sobą do hotelu?
1: Wszystkich, co ci kibicują.
0: No dobra. Tam oczywiście pamiętaj, żeby nie zabierać nic, połowy łazienki, czyli ręczniki, szlafroki, klapki, mydełka, suszarki, tam wszystko jest. Zabieraj tylko dobry humor i strój kąpielowy, bo on tam najbardziej będzie się, ci się przyda na leżaku. Baw się dobrze!
1: Super. Dziękuję bardzo. SK2.
2: Polska jest najfajniejsza.
0: No dobra. To już wiemy, kto będzie korzystał z basenów, z jacuzzi, z relaksu.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot San.
0: No i do naszej zabawy wracamy również w kolejnym tygodniu. Będzie to. Śledźcie nas na sk2.pl. Tam się zgłaszajcie. Polska jest najfajniejsza.
4: Ktoś zapłacze.

0: My nie mamy nic gdzieś, tylko Westy 2 najlepsze polskie hity i to na wakacje. 15.30 się zbliża. Jest już Michał Przybyła. Cześć Michał.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Czyli co, lecimy z tymi najważniejszymi newsami. Ja. Skrócik Westy 2.
2: Pojednawczy ton szefa ukraińskiej dyplomacji wobec Warszawy. Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy z Polską, opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy siebie nawzajem, oświadczył Andrii Sibicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Wprowadzili do obrotu prawie 200 kg narkotyków. Grupą kierował 28-latek z Ostrowa Wielkopolskiego. Bardzo pomysłowy, bo substancje z krajów Unii transportowała nawet.
3: Przy użyciu wiatrakowca, która jest to forma statku powietrznego i odbierana na lądowisku w jednej z podostrowskich miejscowości.
2: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i dodaje, że oskarżonym w zależności od zarzutów grozi do 15 lat więzienia. Ekstremalnie sucho w lasach, a Lasy Państwowe zaznaczają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka.
4: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
2: Mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

0: Tak mówią ci, którzy wsiadają do zaparkowanego auta na słońcu, zwłaszcza jak siada się na to rozgrzane siedzenie. Tak człowiek siada i mówi, ale gorąco. Można przy okazji robić popcorn na desce rozdzielczej razem z Urszulą w SC2, a za chwilę utwór jak z dobrego gangsterskiego filmu Moje Miasto i Demono w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz,

0: zrobić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama. Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
3: Ja liczę na to coś. Taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
2: Dla mnie liczy się konkretny. No co? Procent? 50% taniej.
3: Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź.
2: Wyprzedaże na start, kawa na deser? Port Łódź. Wpadnij na wyprzedaże.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa. Karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja.
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły.

0: szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
3: To mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wielkie rozpoczęcie wakacji tylko z Ptak Outlet. 27 i 28 czerwca czekają na Was wyjątkowe samochody, strefa food trucków, ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i nagrody DJ oraz wakacyjne promocje nawet do minus 80%. Tommy Hilfiger minus 50%, Nike minus 30%, Puma do minus 50%. A to nie wszystko. W niedzielę handlową na wydarzeniu pojawi się także ekipa SK Summer City. Przyjedź z rodziną, znajomymi i poczuj wakacyjny klimat. Już 27-28 czerwca w Ptak Outlet.
2: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
3: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
6: I po reklamie.

0: Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. To numer dla tych, którzy się spieszą. Spokojnie, lepiej wolniej, a bezpiecznie z Radiem SK2 już wyjeżdżać na rozpoczynające się przecież wakacje. Za chwilę godzina 16 i tę godzinę rozpoczniemy najważniejszymi sprawdzonymi newsami, również tymi z dróg aktualnych.
1: Reklama.
2: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
3: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
8: Jakie by tu studia wybrać? Może psychologia? Albo pielęgniarstwo? Czy może jednak prawo? Jest jeszcze grafika, dietetyka, taniec? Na AHE w Łodzi jest taki wybór, że najchętniej studiowałabym wszystko. A ty co wybierasz? Zapisz się na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. A jeśli studia masz już za sobą, ale zależy ci na dalszym rozwoju swoich kompetencji, zapisz się na jeden z 46 kierunków studiów podyplomowych w naszym Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zapisz się na rekrutacja@ahelots.pl i studiuj bez względu na wszystko.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99.

0: 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nasza łazienka, wchodzisz tu i łazienka jest ze snu.
3: Uwaga, łodzianie, nareszcie lato, a jak lato, to czerwcowe sprzątanie magazynów w naszej łazience. Łap okazję!
4: Ostatnie sztuki, niektóre bez pudełek, ale w pełni wartościowe. Za to po jakich cenach?
3: Czerwcowe zniżki nawet do 70%. Tylko w salonie Nasza Łazienka.
2: Nasza Łazienka, wchodzisz tu i łazienka jest ze snu.
3: Salon Nasza Łazienka, Kilińskiego 195A. Zapraszamy!
5: Czas na zmiany. Cherry i Marvel Grupa otwierają nowy salon Cherry Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Cherry Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
3: No moi drodzy, z takimi temperaturami to już nie ma żartów. 32 stopnie w cieniu dzisiaj, jutro do 37, w sobotę do 39, a nawet 40 stopni w centrum. No naprawdę, trzeba na siebie uważać, pijcie dużo wody. Jeśli nie musicie, oczywiście nie przebywajcie w pełnym słońcu. Na Cenałckich ulicach no też bardzo, bardzo gorąco przede wszystkim. Mam nadzieję, że klimatyzacja w aucie działa. No a poza tym czekamy m.in. w ścisłym centrum miasta. Omijajcie też Rondo Lotników i Rondo Solidarności.
2: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. 19-latek, który zaatakował nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura jeszcze dziś skieruje do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Po tym ataku w szpitalu został powołany zespół kryzysowy. Stan 3 pacjentów jest poważny, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Gastrologia, gdzie doszło do tragedii, jest dziś zamknięta, mówi Wojciech Krejs, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa.
5: Musimy to przepracować. Na dzisiaj zostały wstrzymane zabiegi. Musimy też to wszystko uporządkować. To bardzo źle wczoraj wszystko wyglądało. Musimy wyczyścić ściany, musimy wyczyścić podłogi, musimy uporządkować te pomieszczenia. To wszystko trwa.
4: Emocje jeszcze nie opadły. Zapewniamy pracownikom pomoc psychologiczną, zapewnia Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.
6: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, że ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Minuje takie myślenie, to mogło spotkać każdego z nas.
4: Szpital rozważa wprowadzenie nowych procedur bezpieczeństwa. Polacy ruszyli na wakacje, koniec roku szkolnego i zapowiadający się wyjątkowo upalny weekend sprawił, że na trasach jest dużo większy ruch. Przenosimy się do Małopolski, na linii nasz krakowski reporter Michał Henkel. Michale, jak wygląda piątkowy szczyt komunikacyjny w Krakowie?
7: Wzmożony ruch panuje na głównych trasach, choć mocno we znaki daje się też upał. Zakorkowane są aleje 29 listopada i aleje Trzech Wieszczów, to w ramach drugiej obwodnicy miasta aż do ulicy Kamieńskiego. Noga z gazu również na Nowochódzkiej, ekspresowy jest siódemce w okolicy Ujazdka. Na czerwono na mapach świecą się okolice lotniska w Balicach i cały odcinek autostrady A4 od Balic przez Tyniec aż do węzła Mirowskiego. Noga z gazu również na A4 od Kątów aż do Skotnickiej. Coraz gęściej także na węźle zakopiańskim i zjeździe na autostradę z Kurtwanowa.
4: A za godzinę sprawdzimy trasy nad morze.
0: SK2 News Łódź.
3: Łukasz Bogdan, zapraszam. Piłkarskie legendy zawitają do Łodzi. Na stadionie Widzewa trwają przygotowania do charytatywnego meczu gwiazd. W reprezentacji Polski kibice zobaczą m.in. Grzegorza Krychowiaka, Łukasza Piszczka i Kubę Błaszczykowskiego. Po drugiej stronie boiska pojawią

0: Francuskie gwiazdy Jean-Pierre Papin czy Christophe Dugary. Biało-czerwonych poprowadzi Czesław Michniewicz.
1: Nie liczę na jakieś oszumiające tempo, ale liczę na jakieś momenty, że w tych najważniejszych momentach piłkarze pokażą kilka fajnych akcji, bo w takich meczach o to chodzi.
0: Mecz 29 sierpnia na stadionie Widzewa.
2: Gorąco jak w Hiszpanii w El Hejo. Słońce nie bierze wolnego, dlatego woda pod ręką, czapka na głowę obowiązkowo. I jak jest cień, to wskakujcie pod ten cień albo do cienia. Ja bym chętnie wskoczył do lodówki, tylko pewnie obsługa marketu by mnie wygoniła.
3: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
2: To trochę muzycznej ochłody. W SC2 gramy tylko po polsku. Jula, na dzień dobry.

0: Suche wyże, mokre niże, mróz, aż strach. Taki to by się teraz przydał. Artur Jarząbek w ST2 ze swoją prawdą, oczywiście wakacyjną, bo to się zaczynają.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, a dzisiaj pytanie od Małgosi. Małgosia jedzie na egzotyczne wakacje. No niestety nie napisała gdzie, ale pytanie podała. Jakich pamiątek powinna unikać, żeby nie zostać zatrzymana na lotnisku? Małgosiu, to jest bardzo trudne pytanie, bo takich rzeczy jest naprawdę sporo. Od 1983 roku Polska należy do tak zwanej konwencji waszyngtońskiej, która reguluje przemieszczanie się przez granice państwowe około 35 tysięcy gatunków, z czego ponad 5 tysięcy to zwierzęta, a reszta to rośliny. Przewożąc pamiątki wewnątrz Unii Europejskiej, no tutaj nie ma większego problemu. Ten może się pojawić na przykład przy okazji właśnie egzotycznych wakacji. Nie wszystko, co znajdziemy na plaży albo kupimy na targowiskach, jest w świetle naszego prawa legalne. Unikajmy przewożenia na przykład muszli i koralowców. Taki zakaz obowiązuje na niemal całym świecie. Ostrożnie też z wyrobami pochodzenia zwierzęcego. Pasek, torebka, buty czy nawet instrumenty muzyczne mogą być wykonane ze skóry węży, krokodyli, fragmentów kości słoniowej albo kości hipopotamów, rogów nosorożca albo skorupy żółwi morskich. Uważajcie na to, szczególnie podróżując po Afryce, Azji, Ameryce Północnej oraz Południowej. Kolejna półka niedozwolonych rzeczy to leki medycyny tradycyjnej. Takie spotkacie najczęściej na targach w Azji. Głośna była sytuacja, w której kobieta z Wietnamu przywiozła 4 opakowania maści z jadem kobry, bo jak mówiła, to jej bardzo pomaga na jej bóle. No i są oczywiście rośliny, których no nie można wywozić z określonych miejsc. I tak na przykład w Azji, Australii czy Ameryce Południowej wywóz storczyków, kaktusów, niektórych roślin owadożernych, cyprysów, drzew czy przedmiotów z drewna machoniowego jest surowo zabronione. Czasami więc może lepiej zostać przy tej zwykłej fotografii z wakacji.

0: Michał Przybyła ma tylko najważniejszy skrót newsów w ST2, 16:30.
1: Rosyjskie władze okupacyjne wprowadziły stan wyjątkowy na anektowanym Krymie i w Sewastopolu. Decyzja zapadła po serii ukraińskich ataków na rosyjskie okręty, system obrony przeciwlotniczej oraz infrastrukturę na półwyspie. Stan wyjątkowy obowiązuje bezterminowo. Niebezpieczne sceny na ulicy Pabianickiej w Łodzi. Mężczyzna z siekierą zaatakował samochód, mówi Maksymilian Jasiak z policji.
2: Mężczyzna został ujęty przez postronne osoby, a następnie przekazany policjantom, którzy przybyli na miejsce.
1: Na szczęście nikt nie został ranny. Funkcjonariusze ustalają teraz szczegóły zdarzenia i przyczyny zachowania mężczyzny. Na koniec przypominamy i apelujemy, pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu. W takie upały trzeba systematycznie uzupełniać płyny, mówi dietetyk Justyna Korycka-Korwek.
3: Najważniejsza zasada jest bardzo prosta. Nie czekajmy, aż naprawdę chce nam się pić. Pragnienie to już sygnał, że organizm upomina się o pomoc. Lepiej popijać wodę małymi łykami przez cały dzień.
1: Podczas upałów powinniśmy pić nawet 3 litry wody dziennie.

0: Numery tak wyluzowane jak letnia przygoda, którą zaczynamy z Bogiem. To tytuł tego numeru. Bog It i Love, West 2. Jeszcze piękna głosówka śpiewająca na Messengerze Eski 2. Dzieci, rodzice i wakacje w jednym głosie.
1: Niech żyją wakacje, niech żyją dalej las. I niebo, i słońce, i wolny czas. Pojedzie z nami piłka i kajak i skakanka.
0: Wesoło w samochodzie, wszystko brzmi świetnie, żeby tylko nie padało, bo wtedy...
2: SK 2.
0: I pytanie, mamo, co teraz robimy? Jesteśmy gotowi na wszystko. Phil Lambery za chwilę w SK 2.
3: Autopromocja.
2: Gorąca Polska 20 Radia SK 2.
4: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu BYD Łódź Wschód Brzezińska 26. BYD-lot.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
5: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki, odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
6: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: Cześć, sąsiad, nowe auto?
8: No tak, to nowy Changan.
7: Pierwszy raz słyszę.
8: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
7: No, robi wrażenie.
8: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
7: A cena?
8: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
7: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
8: U najbliższego dealera.
9: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
10: Changan Grupa Bemo zaprasza. Kolumny 3.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak!
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: I pory.

0: przybyła w newsach Eski 2 o 17. Potem Łukasz Zduńczyk przejmuje stery i już wiem, że kończy także podliczanie wszystkich waszych głosów do gorącej polskiej 20, którą odpali po godzinie 18, czyli 20 najbardziej gorących hitów, które na pewno sprawdzą się w tej rozpoczynającej wakacje podróży z Eską 2. Kowalski, bawcie się dobrze i do jutra.
1: Reklama.
2: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
3: TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
4: TPOPL.
3: Podpisz umowę online na TPOPL.
5: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

Słowa na K, o których Sylwia Grzeszczak śpiewa w SC2, mogą się wymsknąć przypadkiem człowiekowi, jak ktoś komuś drogę zajedzie albo korek nagle na autostradzie. A o tych utrudnieniach na drodze, w drodze nad morze, już za chwilę Michał

0: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
1: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
0: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
4: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
5: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
6: I dokąd wtedy jedziemy?
5: No nie wiem.
6: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
5: A, dobry komona.
6: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko Dobry Komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Nasza łazienka, wchodzisz tu i łazienka jest ze snu.
11: Uwaga łodzianie, nareszcie lato, a jak lato to czerwcowe sprzątanie magazynów w naszej łazience. Łap okazję.
12: Ostatnie sztuki, niektóre bez pudełek, ale w pełni wartościowe. Za to po jakich cenach?
11: Czerwcowe zniżki nawet do 70%. Tylko w salonie Nasza Łazienka.
10: Nasza łazienka, wchodzisz tu i łazienka jest ze snu.
11: Salon Nasza Łazienka, Kilińskiego 195A. Zapraszamy!
13: Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
14: Ja liczę na to coś, taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
13: Dla mnie liczy się konkretny. No co? Procent, 50% taniej.
14: Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź.
13: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
15: Port Łódź, wpadnij na wyprzedaże.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
20: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
21: Tłoczno i gorąco na łódzkich ulicach. Omijajcie w szczególności Sienkiewicza, nie najlepiej na Kościuszki, na Wólczańskiej. Wschodnia, zachodnia, okolice Żeromskiego, Gdańska przy Więckowskiego. Chwilkę dłużej czekamy też m.in. na Radwańskiej, na Brzeźnej oraz w okolicach Przędzalnianej. Tutaj też niestety, ale noga z gazu. No i nieustannie bardzo gorąco, 32 stopnie w cieniu. Dzisiaj, jutro do 37. W niedzielę, uwaga, w centrum Polski nawet w okolicach 40 stopni. Pamiętajcie o tym, by pić dużo wody.
20: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
19: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
22: Minęła 17, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. 3 miesiące aresztu dla mężczyzny, który wtargnął do tunelu metra w Warszawie. To 22-letni obywatel Francji zatrzymany po środowym incydencie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
23: Prokuratura nie chce mówić o szczegółach. Usłyszałem tylko, że sprawa jest bardzo poważna. Mężczyzna podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania i, jak informuje policja, nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej. 22-latek został namierzony między stacjami Ursynów a Służew, sparaliżował ruch na kilka godzin. Po zatrzymaniu nie chciał współpracować z policją, tylko na początku tłumaczył, że do Warszawy przyjechał na wakacje. Stacja Służew była dwukrotnie sprawdzana, między innymi pod kątem pirotechnicznym. W akcji wykorzystano psy tropiące.
22: Michale, dziękujemy. Teraz Wielkopolska.

0: Polska, gdzie trwają prace nad udrożnieniem linii kolejowej Piła Bydgoszcz. To po wczorajszym zderzeniu pociągów w miejscowości Białośliwie. W wyniku kolizji wykoleiły się 3 wagony pociągu PKP Intercity i człon składu Polregio. Trwa akcja stawiania pociągów na tory, mówi rzecznik PKP PLK.
1: Służby techniczne polskich linii kolejowych własnymi siłami bez użycia tego najcięższego sprzętu koliły jeden z tych 3 wagonów PKP Intercity.
0: W wyniku wczorajszego wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego troje trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów. Początek wakacji i idealna pogoda do plażowania oznaczają zwykle korki na trasach nad morze. Razem z naszym trójmiejskim reporterem sprawdzamy więc, jak się jeździ na linii Paweł Lemke, który śledzi sytuację na drogach.
2: Sytuacja na trójmiejskich drogach nie jest aż taka zła, jakby się mogło wydawać. Obwodnica Trójmiasta zwalnia w obu kierunkach jedynie na odcinku między Matarnią a Owczarnią. W samym Gdańsku standardowo popołudniowe korki w kierunku obwodnicy oraz na trasie WZ w kierunku centrum. W Gdyni mamy ścisk na estakadzie Kwiatkowskiego w kierunku portu, gdzie prawy pas blokują ciężarówki. Na duży korek natrafią kierowcy, którzy jadą krajową 20 w kierunku Kaszub. Postoicie tu od Glincza aż do Egiertowa. Kilka minut stracą także wczasowicze, którzy kierują się na Półwysep, bowiem korek mamy także do ronda w Pucku.
0: Ale są też dobre informacje. Dziś otwarto ostatni brakujący odcinek drogi S6 między Lęborkiem a Słupskiem, a więc można już przejechać z Trójmiasta do Szczecina w całości po trasie ekspresowej.
3: K2 News Łódź.
4: Łukasz Bogdan, zapraszam. Pokazy sprzętu służb, technik interwencji oraz wyszkolenia psów policyjnych. A to wszystko w Parku Staromiejskim w Łodzi na policyjnym pikniku. Można było zobaczyć, jak bada się ślady na miejscu przestępstwa.
5: Nanosimy delikatnie proszek na taki pędzel, a następnie na powierzchnię, tam gdzie chcemy ujawnić ślady.
4: Mówi Anna Piętak z policyjnego laboratorium. Upał daje się we znaki nie tylko ludziom. Wysokie temperatury z trudem znoszą również zwierzęta, dlatego warto je schładzać.
6: Czy też wilgotnym, chłodnym ręcznikiem, czy też są maty chłodzące.
4: Radzi Albert Kurkowski z Łódzkiego Schroniska dla Zwierząt.
7: Mamy to, słuchajcie, udało się. To jest jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku. No może poza Wigilią. Pierwsze wakacyjne popołudnie, pierwszy wakacyjny weekend, czas zacząć 3 minuty po 17, a za chwilę na antenie Radia SK2 będą większe emocje niż na mundialu. SK Karniaki Cup. Mam nadzieję, że ktoś z Was powalczy o występ w wielkim finale SK Karniaki Cup i tam, na Narodowym, zagra o 10 tysięcy złotych. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
3: Najlepsze polskie hity.
7: A jeśli ktoś z Was już teraz rusza na wakacje, to Oskar Cyms wchodzi ze swoimi trąbami, żeby Wam się spać za kółkiem nie chciało. To jest SK2.

0: Paweł domagała w Radiu SK2. Weź nie pytaj, a ja właśnie będę pytał, co zostało wygwizdane. Czas na piłkarskie emocje.
1: SK, Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: No właśnie, teraz razem z nami na antenie Radia SK2 Asia, która będzie strzelać. Cześć, Asiu.
3: Cześć.
0: Dlaczego
3: może się uda.
0: Ty byś chciała zrobić niespodziankę synowi. Dlaczego to on twoim zdaniem powinien na ten narodowy do Sławka Peszko pojechać?
3: Bo to wielki fan piłki. Czyli zna się na tym lepiej niż ja, więc to byłaby taka niespodzianka.
0: Ale to jak rozumiem, jakieś dobre oceny na świadectwie były, skoro mama chce zrobić taką niespodziankę synowi.
3: A oczywiście, że były. No oczywiście.
0: No to myślę, że zasłużył na taką nagrodę, ale zanim ta nagroda będzie, zanim mam nadzieję, że dostaniesz bilet na wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, ale najpierw musisz odgadnąć, co zostało wygwizdane, co mówi Sławek Peszko. I to, słuchaj, będzie jedno słowo. I ty musisz odgadnąć to jedno słowo. Będziesz miała tylko 3 sekundy. Jesteś gotowa?
3: Jestem.
0: No to uwaga, zagadka Sławka Peszki przed tobą.
4: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie...
3: dzieje. Nic się nie dzieje.
0: Nic się nie dzieje. To słuchaj, chyba tutaj musimy użyć VAR-u. Sprawdzamy. VAR weryfikuje, czy to jest prawidłowa odpowiedź. Uwaga.
4: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie wydarzy.
0: Ajajaj, no naprawdę blisko było. No, to bardzo
3: blisko,
0: podobne słowa. Ale słuchaj, nie ma co rozpaczać, bo ja też fajny prezencik dla ciebie mam. Na fajny start wakacji, żeby na gofry było, albo na jakieś lody, bo już teraz leci do ciebie stówka.
3: O, super, super.
0: Myślę, że to jest fajna niespodzianka.
3: No to jak najbardziej.
0: To w takim razie gratuluję dobrych ocen twojemu synowi i dobrych wakacji wam życzę.
3: A dziękujemy bardzo.
0: Trzymaj się, Asia.
3: Pozdrowienia dla wszystkich.
0: Pozdrowienia.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

0: Wilki w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a teraz robimy podróż w czasie, no i taką prawdziwą podróż za ocean.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No i to jest niezły wehikuł, bo teraz cofamy się do roku 84. Wtedy Halina Frąckowiak wydała swój wielki hit Tin Pan Alley, a ten tytuł to jest określenie twórców muzyki rozrywkowej w USA na przełomie XIX i XX wieku i oni swoją siedzibę mieli na Manhattanie w Nowym Jorku. I właśnie tam nas teraz Halina Frąckowiak zabiera.

daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: ten pan jutro i pojutrze zagra koncerty na największym stadionie w naszym kraju, na PGE Narodowym w Warszawie, na oczach dziesiątek tysięcy fanów. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK2. To są najlepsze polskie hity i to będą, słuchajcie, bardzo ciężkie koncerty, bo do Polski przyszła fala upałów w Warszawie. 35-36 stopni w cieniu, więc będzie gorąco i z tej okazji organizator pozwala wnieść na teren koncertu półlitrową butelkę wody, a jak się komuś woda skończy, to podobno organizator też będzie wodę rozdawał, przygotował 50 tysięcy butelek, a przed wejściem do stadionu, na Stadion Narodowy, będą też kurtyny wodne, także ważne, żeby się nawadniać na tym koncercie. Chociaż nie wiem, czy to coś pomoże, bo wiem, że wielu osobom na widok Dawida podsiadło robi się gorąco i zasycha w gardle.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
5: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.

0: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
1: TPO.pl.
0: Podpisz umowę online na TPO.pl.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: Jakie by to studia wybrać? Może psychologia? Albo pielęgniarstwo? Czy może jednak prawo? Jest jeszcze grafika, dietetyka, taniec? Na AHE w Łodzi jest taki wybór, że najchętniej studiowałabym wszystko. A ty co wybierasz? Zapisz się na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. A jeśli studia masz już za sobą, ale zależy ci na dalszym rozwoju swoich kompetencji, zapisz się na jeden z 46 kierunków studiów podyplomowych w naszym Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zapisz się na rekrutacja@ahelots.pl i studiuj bez względu na wszystko.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Czas na zmiany. Chery i Marvel Grupa otwierają nowy salon Chery Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Chery Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń. I po reklamie.

0: ONA w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, które znacie i lubicie, ale teraz dokładamy też takie, których jeszcze nie słyszeliście, z którymi dopiero się zapoznacie. Zapraszam Was na kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w SK2. Startujemy tuż po newsach.
1: Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
4: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań.

0: opakowań na osobę. Outland.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Torba smaku, czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
3: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
4: Kolu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28. Zacznij letni sezon z Mura. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Nasza łazienka. Wchodzisz tu i łazienka jest ze snu.
7: Uwaga, łodzianie, nareszcie lato. A jak lato, to czerwcowe sprzątanie magazynów w naszej łazience. Łap okazję.
8: Ostatnie sztuki, niektóre bez pudełek, ale w pełni wartościowe. Za to po jakich cenach?
7: Czerwcowe zniżki nawet do 70%. Tylko w salonie Nasza Łazienka.
6: Nasza Łazienka. Wchodzisz tu i łazienka jest ze snu.
7: Salon Nasza Łazienka. Kilińskiego 195A. Zapraszamy.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczaka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże Twoich marzeń.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wielkie rozpoczęcie wakacji tylko z Ptak Outlet. 27 i 28 czerwca czekają na Was wyjątkowe samochody, strefa food trucków, ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i nagrody DJ oraz wakacyjne promocje nawet do minus 80%. Tommy Hilfiger minus 50%, Nike minus 30%, Puma do minus 50%. A to nie wszystko. W niedzielę handlową na wydarzeniu pojawi się także ekipa SK Summer City. Przyjedź z rodziną, znajomymi i poczuj wakacyjny klimat. Już 27-28 czerwca w Ptak Outlet.
13: I po reklamie.
14: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Żar z nieba, na termometrach nawet 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty od synoptyków. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
15: Służby są gotowe do działania i niesienia pomocy. RCB przypomina, żeby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu.

Jest Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu.

0: Międzynarodowego Sądu o tymczasowym areszcie dla Elnura A. Chodzi o obywatela Gruzji, który oskarżony jest o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. O szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
1: Z postanowieniem nie zgadza się obrońca Elnura A.
2: Uzasadnienie jest kompatybilne z linią obrony klienta, który się nie przyznaje.
1: Mówi adwokat Mirosław Kuchnicki, obrońca 36-latka.
0: Decyzja ta będzie już ostateczna.
3: Gorąca Polska 20. Polska 20. Radio SK2.
4: I to jest jeden z najlepszych piątkowych wieczorów w roku, bo to pierwszy wieczór wakacji i pierwsze letnie notowanie Gorącej Polskiej 20 w Radiu SK2. I na dobry początek wakacji mam 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów. Nowości oczywiście też są. Na przykład świeża propozycja od Wiktora Waligury. Na playlistę wpadnie też zespół Lor czy Wiktoria Kida, która znowu chce podbić listy hitów. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
3: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
4: A na 20 gra drugi hymn męskiego grania.

0: 19.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: ale to jest mocny duet. Dwie gwiazdy, które są na czasie. Fukaj i Liwka w Radiu SK2 to miejsce 19 gorącej polskiej dwudziestki. A ta dziewczyna z tym hitem być może już niedługo będzie na szczycie waszej listy hitów. To Wiktoria Kida, która powraca z nowym numerem. Ona na szczycie to już nieraz była. Z hitem Oj dziewczyno, Naiwna ja. W duecie z Oskarem Cymsem przecież też. Z kawałkiem Gdy będziesz sam, a teraz znowu solo. Wiktoria Kida przychodzi z numerem Co mi tam. I to jest numer, który najlepiej smakuje, jeśli macie chwilę przerwy, chwilę odpoczynku gdzieś w cieniu, żeby na chwilę odsapnąć od upału, bo to jest numer, który naprawdę fajnie kołysze i uspokaja. Wiktoria Kida premierowo na antenie SK2.
1: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

o niej jeszcze nie raz będzie głośno, mówię wam. Robi wejście smoka do muzycznego świata. Ola Kendra w Radiu SK2 ostatnio zadebiutowała też na festiwalu w Opolu, a na to było miejsce 17 gorącej polskiej dwudziestki, a oczko wyżej utalentowany śpiewający aktor Maciek Musiałowski, który ostatnio też w Opolu grał.

czuję, jakbyśmy się teraz na hamaku kołysali w wakacyjny wieczór. Zalia w Radiu SK2. Krótko mówiąc, sezon na wydawanie wakacyjnych hiciorów w pełni. To było miejsce 15 gorącej polskiej 20, a dopiero tydzień temu wskoczyła do propozycji. A przed nami kolejna premiera. Nowość od Wiktora Waligury. Ten gość ostatnio zdobywa listy hitów. Numer, który ciągle się nie nudzi. Cztery pory roku. Ale mimo tego Wiktor ma nową dostawę. Nowy numer. Historia miłosna o początkach relacji i pierwszych motylach w brzuchu. Czyli coś, co niektórzy przeżyją w te wakacje. Tego wam życzę, jeśli jeszcze drugiej połówki nie macie. To numer z nadchodzącej płyty Wiktora Waligury. Premiera 2 października, ale na razie lato mamy. To jest to. Tak ten numer się nazywa i już wam teraz premierowo go na antenie SK2 gram.

0: Jacy oni są zachłanni, lato dopiero co się zaczęło, a oni chcą jeszcze o jeden dzień przedłużyć, Gibbs i Ego, ze ścieżką dźwiękową wakacyjnego odpoczynku. Ostatni dzień lata, w pierwsze wakacyjne notowanie gorącej polskiej dwudziestki na miejscu 13 w Radiu SK2. Ego ostatnio ogłosił trasę koncertową Ego na hali, nie chodzi o górskie hale. W styczniu zagra w największych polskich miastach, w Warszawie, Poznaniu, Gdyni i Katowicach. Ale czemu on się tak spieszy, to dopiero w styczniu? Niektórzy z nas jeszcze noclegów na wakacje nie mają zarezerwowanych. Zostańcie z SK2, na 12 już czeka Kasia Sienkiewicz.
1: Gorąca polska dwudziestka radia. Reklama.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Do Leroy, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na AAA Auto.

0: Kredyt.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl.
1: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczaka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże Twoich marzeń.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu BYD Łódź Wschód Brzezińska 26. BYD-lots.pl.
3: BYD. Build your dreams.
1: I po reklamie.

0: Przez kilka lat próbowali coś razem wydać, ale ciągle coś przeszkadzało, no i w końcu jest wspólny numer. Dawid Kwiatkowski i Margaret przeskakują z propozycji prosto na miejsce 11. Spory awans. To jest Gorąca Polska 20 w Radiu SK2, a teraz na naszą antenę wskakuje dziewczyna, która dopiero zaczyna swoją wielką karierę. To Martyna Baranowska. Jakiś czas temu w Radiu SK2 graliśmy jej hit Serce, a teraz ma dla nas nowy Dreszcze.
1: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
0: I jak mówi Martyna, to piosenka o emocjach, które pojawiają się wtedy, gdy jesteśmy coraz bliżej czegoś bardzo upragnionego. Czyli mniej więcej to jest to, co czuliśmy do dzisiaj. Upragnione wakacje już są. To jest pierwszy wakacyjny wieczór i Gorąca Polska 20 w Radiu SK2. Martyna Baranowska.

0: Marisa. Na miejscu 9 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 przez lata pisała piosenki dla innych artystów jak Doda, Sarah James, Oscar Sims. Nawet tworzyła muzykę do filmu 365 dni, także romantyczne hity ma w małym palcu. W końcu postanowiła napisać coś dla siebie. No i ma hicior z miejsca 9. Zostańcie z SK2, bo my za chwilę idziemy na górę. Przed nami najlepsza ósemka tego tygodnia.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
9: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czas na zmiany. Chery i Marvel Grupa otwierają nowy salon Chery Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu. W Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Chery Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
1: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
14: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. Latem Piotrkowska zamieni się w scenę plenerową pełną spektakli dla najmłodszych. Łódzkie Centrum Darzeń przygotowało cykl spektakli dla dzieci w ramach wakacji na Piotrkowskiej. Przedstawienia będą odbywać się w każdą niedzielę od końca czerwca do końca sierpnia.
15: Od godziny 12 w tym roku będziemy się spotykać tutaj. Oczywiście wszystkie dzieciaki zapraszamy bardzo serdecznie ze swoimi opiekunami. To jest istotne.
14: Na zapraszała Alicja Kowalska z Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Bawcie się dobrze.
13: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.

0: I to jest idealne miejsce na rozpoczęcie wakacji, na rozpoczęcie pierwszego wakacyjnego weekendu, bo gram 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów. Najlepsza ósemka nam została. No i co za skład? Będzie Dawid Podsiadło, Mrozu, Roxy Węgiel też się pojawi i będę miał takie hity, których jeszcze nie słyszeliście. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Gorąca Polska 20 Radia.
0: I to już miejsce ósme. Wiktor Waligura, który teraz chce nam pomóc, chce nas trochę ochłodzić w te upalne dni, bo zaśpiewa o jesieni i o tym, co tam ciekawego robił w sylwestrowy wieczór.

mrozu w bardzo wakacyjnym wydaniu na antenie Radia SK2. Można powiedzieć, że to taka wakacyjna pamiątka z wyjazdu na Filipiny, bo właśnie tam powstał teledysk do tego numeru. A teraz zaglądamy do propozycji. Tam wskakuje zespół Lore. Bardzo wam się spodobał w ostatnich miesiącach ich kawałek Wszystko jedno, wszystko źle. A teraz z płyty Pelemele zespołu Lore wyciągamy kolejny hicior. Numer, który dziewczyny stworzyły razem z Patrykiem Pietrzakiem. Doznany aktor. Możecie go kojarzyć z wielu polskich seriali jak M jak Miłość, Na Wspólnej czy Komisarz Alex. A teraz w muzycznej wersji Lore i Patryk Pietrzak, Twój tata nie płakał, tak ten numer się nazywa i wskakuje do propozycji na sk2.pl.

Każda złotówka z tego numeru idzie na wsparcie Fundacji Cancer Fighters, dlatego trzeba to zagrać w Esce i w Radiu SK2 także. I to jest teraz hitem. Ten numer bardzo wam się podoba, bo właśnie dotarł do miejsca 5 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. I coś czuję, że to nie jest wasze ostatnie słowo. A teraz odkrywamy kolejną nowość. Naszą antenę przejmuje artysta, który ostatnio grał na festiwalu w Opolu. Tam wykonał kawałek Stara Dusza, a teraz ma nowość. To oczywiście Vixen. Tym razem śpiewa o docenieniu chwil i ludzi, którzy nadają życiu sens. Vixen, Zostać tu, premierowo w SK2.

No ja nie wiem, czy ona będzie miała czas na jakikolwiek wyjazd w te wakacje. Jest strasznie zapracowana. Roxy Węgiel w Radiu SK2 na miejscu czwartym. Tydzień temu wydała nową płytę. Ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów w tym sezonie letnim i jeszcze stawia swój wymarzony dom razem ze swoim mężem Kevinem. A my otwieramy podium dzisiejszego notowania gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Na miejscu trzecim artystka, która też jest zapracowana, też intensywnie koncertuje. Bledka wyleczyła swój głos i jest w formie. I ma dla nas bardzo piątkowy taneczny numer, idealny na wakacyjną imprezkę na plaży.

0: brązowy medal gorącej polskiej dwudziestki, a na drugim czeka hymn tegorocznego męskiego grania. Ta trasa startuje już dzisiaj w Żywcu, a 10 lipca przystanek w Poznaniu.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na swoje ulubione numery na sk2.pl.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.

0: od dawna to wiem.
1: W ten weekend Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. W tych miastach ten hit będzie można usłyszeć na żywo, bo to hymn tegorocznego męskiego grania i miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A teraz mam dla was hymn tegorocznych wakacyjnych wieczorów 2026. Bo na miejscu pierwszym, pierwszego w tym sezonie wakacyjnego notowania gorącej polskiej dwudziestki meldują się Kuba i Kuba. Numer idealny do wieczornego wakacyjnego wypoczynku. Na leżaku, na tarasie. I truskawki jeszcze gdzieś tam w misce czekają. Stygnie lato na miejscu pierwszym.

0: Kuba i Kuba zdobywają szczyt pierwszego wakacyjnego notowania gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Ja wam serdecznie gratuluję, bo lepszego hitu na rozpoczęcie lata i wakacji chyba wybrać nie mogliście. Tego się będzie słuchało podczas urlopów, jak tu będziemy przy tym numerze odpoczywać. Numer jeden gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Jeśli chcecie, żeby panowie na szczycie zostali i tam razem z wami poodpoczywali, to wszystko od was zależy. Kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze, w każdy piątek, także przez całe wakacje, tylko w Radiu SK2 po godzinie 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy?
2: W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu BYD Łódź Wschód Brzezińska 26. BYD-lots.pl.
7: BYD. Build your dreams.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: I po reklamie.

0: Leo i dom na antenie Radia SK2. No w domu bez klimatyzacji to może być teraz gorąco. Antonina van Dessel w studiu Radia SK2. To co, może sobie ponarzekę? My lubimy narzekać.
1: Lubimy.
0: Gorąco, za gorąco, kiedy w końcu zima przyjdzie.
1: Jeszcze tylko 6 miesięcy i gwiazdka. W końcu.
0: Dziękuję, Antonina. To teraz, żeby nam łatwiej w tych upałach było, Marcin Rozynek w SC2.

0: Krzysiek Zalewski w Radiu SK2. Jak słychać już na takich spowolnionych obrotach w upalny wakacyjny wieczór, Antonina Van Dessel coś na temat Krzyśka Zalewskiego ma do powiedzenia.
1: Pomidor. No nie no, spotkałam ostatnio Krzyśka w sklepie.
0: I co kupował?
1: Nie wiem, co kupował, patrzyłam na niego i uśmiechał się.
0: Jakbyś powiedziała pomidor, to bym zaczął go o coś podejrzewać. Zostańcie z SK2, Antonina Van Dessel gra najlepsze polskie hity na wakacyjny wieczór.
2: Reklama. Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
3: TPOPL. TPOPL. TPOPL.

0: swój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
1: TPO.pl.
0: Podpisz umowę online na TPO.pl.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Jakie by to studia wybrać? Może psychologia? Albo pielęgniarstwo? Czy może jednak prawo? Jest jeszcze grafika, dietetyka, taniec? Na AHE w Łodzi jest taki wybór, że najchętniej studiowałabym wszystko. A ty co wybierasz? Zapisz się na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. A jeśli studia masz już za sobą, ale zależy ci na dalszym rozwoju swoich kompetencji, zapisz się na jeden z 46 kierunków studiów podyplomowych w naszym Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zapisz się na rekrutacja@ahelots.pl i studiuj bez względu na wszystko.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
14: Co? Gdzie? Kiedy?
15: Łukasz Bogdan, witajcie. Zaczęło się od mody, dziś mówi o stylu życia. W Piotrkowska Center w Łodzi rozpoczął się festiwal Slow Fashion and Design. To 3-dniowe wydarzenie poświęcone zrównoważonej modzie, ekologii i dobrostanowi.
16: No to już jest ten czas, żebyśmy coś z tym zrobili, bo jeśli nic z tym nie zrobimy, to na jakiej planecie będą żyły nasze dzieci?
15: Mówi Paulina Brzezińska, organizatorka. W programie są pokazy mody, wystawy, warsztaty i spotkania z ekspertami, więc serdecznie zapraszam. To wszystko w Piotrkowska w Łodzi. Potrwa do niedzieli.
13: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
17: Leniwie na zegarach wybiła godzina 20 w piątek 26 czerwca. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię wam dobry wieczór już tak wieczorem w piątek. Jest bardzo gorąco i będę dla was miała gorący hit od Margaret, Tańcz głupia. I tutaj wyzwanie do dziewczyn wszystkich. Słuchajcie, piątek wieczór, więc tańczcie. Nie jak głupie, ale tańczcie i bawcie się. Zaczynamy.

Lady Punk i Sztuka Latania w Radiu SK2. I słuchajcie, mamy wakacje, jest gorąco, jest lato, więc dzisiejszy program będzie bardzo wakacyjny i bardzo gorący, bo Miss Pięknego Piasku została wybrana. I jeżeli zastanawiacie się, gdzie znajduje się najpiękniejsza plaża w Polsce, no to zwyciężczynią okazała się Ustka. Doceniona przede wszystkim za zachwycające widoki i przepiękny, złocisty piasek. Ale tytuł najlepszej plaży do aktywnego wypoczynku zdobyło Świnoujście, natomiast najbardziej fotogeniczną uznano plażę na Półwyspie Helskim. A taka najbardziej klimatyczna i dzika to plaża w Mikoszewie. Więc wygląda na to, że tego lata każdy z Was znajdzie nad Bałtykiem coś dla siebie. Od spacerów z aparatem, po aktywny wypoczynek i spokojny kontakt z naturą. I jedno jest pewne. Niezależnie od tego, którą plażę wybierzecie, życzymy Wam, żeby znalazło się miejsce nie tylko na ręcznik, no ale i na parawaning oczywiście. I to najlepiej w pierwszym rzędzie od morza, więc wstajemy o 5 rano, pamiętajcie. SK2. A muzycznie już teraz Beata i Bliżej. Idealny hit na piątek.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem w naszym wehikule czasu Radia SK2 cofamy się do roku 1979. I co wtedy działo się w Polsce? No, słuchajcie, działo się. Zima stulecia. No, premiera kultowego poloneza Borewicza i nazywał się tak, ponieważ tym autem jeździł porucznik w słynnym serialu 07 Zgłoś się i był to szczyt marzeń każdego Polaka. Również w 1979 miał premierę w Polsce radiomagnetofon Kasprzak i to był też szczyt marzeń Polaków, a na świecie premierę miała legenda Sony Walkman, który też każdy chciał mieć i który pięknie odtwarzał muzykę. No a co działo się w 1979 roku w muzyce? No słuchajcie, wypuszczony został jeden z największych i najbardziej ikonicznych przebojów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Piosenka, która była efektem współpracy Anny Jantar z zespołem Budka Suflera. Muzykę skomponował Romuald Lipko, a tekst napisał Andrzej Mogilnicki. Mowa tutaj o piosence Nic nie może wiecznie trwać. Piosenka zdobyła tytuł piosenki roku w plebiscycie Studia Gamma w 1979 roku. No i można tę piosenkę interpretować jako refleksję nad kruchością ludzkiego życia, nieuchronnością zmian, które no niestety dotykają nas wszystkich. Nic nie może przecież wiecznie trwać to przykład perfekcyjnego połączenia mocy muzyki rockowej Budki Suflera z emocjonalnością wokalu Anny Jantar. Nie przedłużając, posłuchajmy w wehikule czasu Radia SK2 już teraz. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać.

0: my.
1: Ale romantiko się zrobiło. Jeremi Sikorski, Tylko my. A dzisiaj wszystkie portale plotkarskie i magazyny rozpisują się o skazanej gwieździe polskiej sceny muzycznej, Drocie R. No i wiecie, ja uwielbiam tę grę w zgadywanie, no bo gdyby napisali Maryla R., to od razu wiedziałabym, że chodzi o Rodowicz. Gdyby była na przykład Julia R., to

0: pewnie pomyślałabym o Julii Rockiej. Ale Dorota R? No, ja kompletnie nie mam pojęcia. Nie wiem jak wy. A jeszcze obok pojawia się tajemniczy mąż, Emil S. No i już całkiem odpływam. Dobrze, że portale tak dbają o anonimowość bohaterów swoich tekstów, że nie możemy się domyślić. No więc na szczęście w Radiu SK2 za chwilę zagra grupa Happy Set. No i nie trzeba niczego rozszyfrowywać. Uff.
1: SK2. Klama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: I po reklamie.

0: Oj, bardzo dobry numer. Zagraliśmy wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 21. Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię. A po 21. SK2 nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszymi polskimi hitami. Na start Kukiz i Piersi, Oskar Cyms i Monika Brodka. Więc jak słyszycie, zapowiada się mega dobrze, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
4: Łukasz Bogdanka ponownie. Od 3 do 5 lipca łódzkie EC1 zamieni się w Centrum Kosmicznych Atrakcji. Wtedy rusza druga edycja festiwalu Orbitarium.
5: Będą wystawy, makiety związane z planetami, będzie strefa Marsa, będą strefy tematyczne.
4: Zapowiada wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek. W programie m.in. znalazły się warsztaty, spotkania z popularyzatorami nauki, seanse filmowe oraz obserwacje nieba. Przypominam to od 3 do 5 lipca w Łódzki na C1.
3: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: Godzina 21, my zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania, a ja mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Są wakacje! I nawet jeżeli ktoś już nieśmiało pomyślał o sierpniu, to spokojnie, bo do końca wakacji zostało jeszcze 9 tygodni, czyli mniej więcej 1560 godzin albo 93 600 minut. Brzmi pięknie, prawda? Antonina van Dessel, dobry wieczór!

Dawid Kwiatkowski i Café de Paris. Zabrał nas na chwilę do Paryża, a ja za chwilę mam propozycję, bo Radio SK2 ma propozycję, żeby zabrać was nie do Paryża, ale do Polski i to do prawdziwych luksusów. No bo wiecie, skoro gramy 100% polskich hitów, no to i wakacje muszą być w 100% polskie. No a że dzisiaj zakończenie roku szkolnego, no to odpalamy letnie wyjazdy już tak na 100%, no i mamy właśnie dla was coś ekstra. Słuchajcie, akcja Polska jest najfajniejsza, gdzie od najbliższego poniedziałku gramy o luksusowy weekend w hotelu Hilton Świnoujście Resort and Spa. To jest pierwszy taki resort tej marki w Polsce. Stoi tuż przy najszerszej plaży nad Bałtykiem, tuż przy plaży, więc

wystarczy wyjść z hotelu, założyć klapki, no i można moczyć nogi w morzu. Więc jeżeli chcecie tam pojechać, no i macie wakacje, to wejdźcie na stronę sk2.pl, napiszcie, który zakątek Polski kochacie najbardziej i dlaczego, no i później przygotujcie się na szybki quiz z wiedzy o naszym kraju, no i może za tydzień to właśnie ty będziesz pakować walizkę do Świnoujścia, czego bardzo wam życzę i trzymam kciuki za zwycięzcę już teraz. Wchodźcie na stronę i piszcie, bo naprawdę warto, a hotel, marzenie. SK2. Robert Jansson i Kuba Badach, Małe Szczęścia już teraz, więc zróbcie sobie małe szczęście i spróbujcie wygrać taki luksusowy wyjazd. Polska jest najfajniejsza na stronie Radio SK2.

0: Pomyślałam sobie, że to jest idealny numer, żeby poćwiczyć na siłowni. Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz, mój przyjacielu. No i właśnie, moi przyjaciele, we Wrocławiu prawdziwa sensacja. Tłumy ustawiają się w kolejce nawet na godzinę. Ogród botaniczny działa całą dobę, a wszystko dlatego, że wreszcie zakwitło dziwidło olbrzymie. Roślina, która robi to tylko raz na 7 lub 10 lat, a we Wrocławiu zakwitła po raz pierwszy w historii. I ci, którzy już ją zobaczyli, mówią zgodnie, że warto było czekać. Chociaż równie zgodnie dodają, że no, czuć ją jeszcze przed wejściem do szklarni. A co o tym zapachu mówi dyrektor ogrodu botanicznego we Wrocławiu? No posłuchajmy, dlaczego ta roślina, to dziwidło, tak właśnie pachnie lub może no śmierdzi?
1: A, dlatego, że ta roślina udaje zwyczajnie padlinę. Po to, aby zbawić chrząszcze, muchówki, które na Sumatrze zapylają tą roślinę. U nas tych zapylaczy jeszcze nie ma, ale podejrzewam, że gdybyśmy dobrze poszukali w naszej faunie, również takie organizmy się znajdują.
0: No właśnie, no właśnie. I wszystko jasne, jeżeli chodzi o dziwidło. No i słuchajcie, tak sobie myślę, że chyba mamy pierwszy w historii taki przypadek, kiedy coś pachnie jak śmieci gotowe do wyniesienia, a ludzie stoją godzinę, żeby się tym zachwycić. Ale pamiętajcie, to ostatnie chwile, żeby dziwidło zobaczyć, bo ono już powoli przekwita, więc stójcie w tej kolejce. SK2

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj.

Numer idealny na takie piątkowe chillowanie. Mighties i Alien BSC lub z angielska, jak ktoś woli, BSC i For Money i numer Deszcz. No i skoro wszyscy narzekamy na upały i sami nie rozstajemy się z butelką wody, to pamiętajmy też o tych najmniejszych sąsiadach. I teraz będzie pouczająco, bo słuchajcie, wystarczy wystawić na balkon, do ogródka czy pod krzak niewielkie naczynko z czystą wodą i codziennie ją wymieniać. Dla jeżyków, ptaków i pszczół i innych małych stworzeń to teraz prawdziwe wybawienie. I mów tutaj serio, pomyślcie. To dosłownie minuta pracy, a dla nich może oznaczać naprawdę wielką, ale to wielką pomoc. No i umówmy się, jeżeli my w taki upał marzymy o zimnej lemoniadzie, no to jesz, też chętnie napiłby się czegoś więcej niż rosy z trawnika. Więc drodzy słuchacze, jest wieczór, jeże wychodzą teraz, więc bierzecie butelkę wody i idziecie nawodnić jeża. No, a u nas muzycznie za chwilę Grzegorz, Chyży i Tap, Wstaje w Radiu SK2.

pięknie zagraliśmy wam na kilka chwil przed godziną 22 w Radiu SK2. To był Artur Rojek i jego numer W objęciach. Po 22 między innymi na początek Dawid Podsiadło, który jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczyna ostatnie koncerty w ramach swojej trasy Obrotowy Tour. Oj, będzie się tam działo. A u nas poleci numer W dobrą stronę. I oczywiście oprócz Dawida poleci jeszcze bardzo dużo najlepszych polskich hitów. Koniecznie zostańcie z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa.

0: Łuty, Śródmieście czy Górną, ale mało kto wie, skąd one się właściwie wzięły. To był jakiś wielki plan urbanistyczny, czy raczej przypadek i żywiołowy rozrost miasta?
1: W przypadku Łodzi to zdecydowanie bardziej żywioł niż

0: Było niewielkie, a potem nagle ruszyło do przodu. Władze włączały do granic administracyjnych okoliczne wsie i miasteczka, które z czasem przestawały być osobnymi miejscowościami, a stawały się dzielnicami.
1: Czyli Łódź też wchłaniała swoje Bronowice? Zawsze miałem wrażenie, że to miasto wyrosło nagle, jakby ktoś je postawił z dnia na dzień. A tymczasem to był proces na pokolenia.
0: Łódź ma prawa miejskie od XV wieku, ale przez stulecia była małym, niepozornym miasteczkiem.

0: pojawił się pomysł rozwoju przemysłu włókienniczego. Wtedy Łódź miała około 800 mieszkańców. Bardziej jak większa wieś niż poważne miasto.
1: Czyli przez setki lat miasto na papierze, a w praktyce większa wieś. Aż ktoś w XIX wieku

0: SK2 Łódź.
1: Skoro znamy Łodzi od małego miasteczka do przemysłowej metropolii, przyjrzyjmy się teraz, jak to miasto w ogóle ułożyło się na mapie. Skąd się wzięły dzielnice, osiedla, te wszystkie bałuty, Górna czy Widzew?

0: Plotka Przemysłowego zaczęła rosnąć. Wtedy mieszkało tam około 800 osób, czyli tyle, co dziś w większej wsi.
1: Czyli prawa miejskie były, ale prawdziwe miasto dopiero się rodziło.
0: Tak, wybuch nastąpił, gdy ruszył przemysł włókienniczy i Łódź stała się magnesem dla robotników. Największy przełom przyniosły jednak czasy po II wojnie światowej, kiedy władze zaczęły masowo włączać do Łodzi okoliczne wsie i miasteczka pod wielkie osiedla z wielkiej płyty. Miasto zaczęło się rozlewać i przyjmować kształt rozpoznawalny dzisiaj.
1: Czyli najpierw były wsie, potem robotnicy, potem bloki, a dopiero później ktoś próbował to wszystko uporządkować.
0: Dokładnie. Miasto rosło przez wchłanianie podmiejskich miejscowości. W ten sposób włączono Bałuty, Chojny, Widzew, Rudę Pabianicką i wiele innych. Z czasem te nazwy przestały oznaczać osobne wsie, a zaczęły funkcjonować jako części jednego organizmu miejskiego.

0: część miasta, nie peryferia.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski 2 Łódź.
2: Skoro bałuty mamy uporządkowane, przenieśmy się na południe. Górna kojarzy się z blokami, rybami i dobrym dojazdem. Skąd wzięła się ta nazwa?
3: Od

0: zapisano historię wsi, które wchłonęło miasto.
1: Ten podział nie przetrwał długo. Z początkiem 60 roku wprowadzono trzeci, najbardziej trwały układ. Staromiejską włączono do Bałut. Z połączenia Chojen i Rudy powstała Górna, nawiązująca do rynku górnego. Ukształtował się układ 5 dzielnic. Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście i Widzew.
0: W drugiej połowie lat 80. znów powiększono granice miasta.
1: Włączono m.in. Andrzejów, Bronisin, Feliksin, Lublinek, Mileszki, Nowosolną, Nowy Imielnik, Romanów, Wiączyń Górny i Wiskitno. To były tereny o bardziej wiejskim charakterze, ale administracyjnie stały się częścią Łodzi.
0: I w końcu zrezygnowano z dzielnic.
1: Z początkiem 93

0: wołano kilkadziesiąt sołectw, m.in. Łagiewniki, Modrzew, Sokołów, Zimną Wodę, Romanów, Bronisin, Chocianowice, Wiskitno, Lublinek, Nowe Złotno, Andrzejów, Mileszki, Nowosolną, Olechów. Miały własne rady i sołtysów, co pozwalało lepiej reprezentować interesy mieszkańców.
1: Czyli w jednej części Łodzi rada osiedla, w innej sołtys.

0: 1995. Później nadawano im nazwy, rezygnując z numeracji. Do dziś tylko osiedle numer 33 nie ma oficjalnej nazwy. W połowie pierwszej dekady 2000 lat jedno z osiedli podzielono na dwa. Zdrowie Mania oraz imienia Józefa Montfiła Mireckiego. Od tego czasu system jest w miarę stabilny.
1: Gdy patrzy się na tę historię, od

0: Magazyn lokalny.
1: Przed nami czas wakacyjny wyjazdów. Łódzka policja apeluje o zachowanie środków bezpieczeństwa podczas podróży. Policjanci radzą też, jak zabezpieczyć mieszkanie przed kradzieżą. Z Edytą Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi rozmawiał Grzegorz Mnich.
2: Co prawda nie ma idealnych zabezpieczeń mieszkania, ale można utrudnić życie złodziejom.
3: Wyjeżdżając na wakacje zostawiamy często swoje mieszkania, swoje domy puste. I niestety okres wakacji jest to również okres szczególny pod tym względem, kiedy opuszczamy swoje miejsca zamieszkania. W tym czasie może dochodzić do większej liczby włamań i kradzieży. W związku z tym również zadbajmy o to, by po powrocie nie spotkała nas jakaś nieprzyjemna niespodzianka. Pomyślmy o tym, jak odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie, swój dom. Oczywiście nie ma idealnych zabezpieczeń przed włamaniem, ale sami możemy niewątpliwie zminimalizować jego ryzyko. Najlepszym i takim sprawdzonym zabezpieczeniem jest życzliwy sąsiad, a więc przed wyjazdem poprośmy zaprzyjaźnionego sąsiada, aby zwrócił uwagę na to, co dzieje się z naszym mieszkaniem, domem, podczas kiedy my będziemy wypoczywać. Warto powierzyć sąsiadowi lub znajomemu komplet kluczy i poprosić, żeby co jakiś czas otworzył okna i włączył

0: a nie gotówki. Pamiętajmy o tym, żeby zakręcić zawory z wodą i gazem. Miejmy na uwadze, że media społecznościowe mogą być źródłem informacji dla złodzieja, którzy tak naprawdę w mediach społecznościowych nas obserwują. Warto się interesować otoczeniem. Jeżeli pozostajemy w domu i widzimy, że sąsiada nie ma, a widzimy osoby nieznane, kręcące się wokół posesji, powiadommy o tym służby. Jeżeli widzimy osoby, które nie pojawiały się w ostatnim czasie w pobliżu naszego miejsca zamieszkania, są to osoby nowe, które być może niosą jakieś większe przedmioty, torby, pudełka, jakieś elementy ogrodzenia, również zaalarmujmy służby, które sprawdzą tą sytuację. Jeżeli niespodziewanie odwiedza nas osoba pod pozorem szukania jakiegoś adresu, kogoś z sąsiadów lub zdobywania jakiejkolwiek informacji, również warto zaalarmować o tym odpowiednio służby. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo podczas tych nadchodzących wakacji.
1: Przed wysłaniem dzieci na kolonie czy obóz warto też postarać się o kontrolę stanu technicznego autobusu.
0: Wakacje to czas również wielu wycieczek, a co z tym wiąże się również z tym podróży autokarowych. Każdy z uczestników wyjazdu powinien bezpiecznie dotrzeć do celu podróży i aby tak się stało, to wzorem lat ubiegłych policjanci również będą prowadzić kontrolę autokarów oraz pojazdów przewożących dzieci. Przypominamy tutaj rodzicom i organizatorom wycieczek o możliwości skontrolowania autokaru przed wyjazdem. Oczywiście zostanie przygotowany wykaz miejsc prowadzenia takich kontroli autobusów oraz kierowców na terenie województwa i podany do publicznej wiadomości.
1: Podróże własnym autem również wymagają przygotowania i rozwagi.
0: Przede wszystkim każdy wybierając się w podróż samochodem, nie tylko tą daleką, ale też na krótkich odcinkach, powinien pamiętać o własnym bezpieczeństwie, a więc apelujemy przede wszystkim o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Dostosujmy tą prędkość do warunków panujących na drodze, nie tylko tych atmosferycznych, ale także do warunków natężenia ruchu. Pamiętajmy, żeby za kierownicą siadać wyspanym i wypoczętym, a gdy pojawi się to zmęczenie, to zróbmy sobie krótką przerwę. Podczas kierowania pojazdem skupiajmy się przede wszystkim na drodze. Przed wyjazdem w daleką podróż warto również sprawdzić stan techniczny pojazdu i pamiętajmy o zapinaniu pasów bezpieczeństwa. Pilnujmy również, aby pasażerowie nie mieli pozapinane pasy. No i jeszcze raz apelujemy, nogę z gazu, powiem, ładna pogoda i sucha nawierzchnia, a co za tym idzie, często właśnie zwiększona prędkość, czasami do tego również oślepiające słońce czy wysoka temperatura mogą doprowadzić do tragedii. Pamiętajmy również o tym, żeby nie zabierać złych emocji za kierownicę i o kulturze zachowania podczas jazdy.
1: Szczególnej uwagi i ostrożności wymagają też kąpiele w otwartych akwenach.
2: Ponad 5 lat był więziony w białoruskim Łagrze, z czego pół roku przesiedział w karcerze. Andrzej Poczobut, opozycyjny dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, zapowiedział powrót do Grodna. Czy nie boi się represji ze strony reżimu Łukaszenki? Nelson Mandela siedział dłużej. Powiedział w rozmowie z naszym łódzkim reporterem Grzegorzem Michem.
3: Mówi się o 13 września, chce pan tam wrócić?
4: Tak.
3: Paszczę lwa.
4: Znaczy, no ja tak nie traktuję tego. Ja traktuję, że chcę wrócić do domu. No i takie jest moje podejście. Nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby jakiekolwiek przeszkody albo nieprzyjemności spotykali mnie. Nie wyjechałbym, nie opuściłbym Białoruś, gdyby nie zapewnienie władz białoruskich, że ja w każdej chwili mogę wrócić na Białoruś. I we wrześniu zamierzam wrócić do domu. Na pewno dla żony to jest trudne i rodzina wolałaby, żebym ja został w Polsce, ale mi się wydaje, że naturalne to jest ich chęć, ale no, rozumieją, że to jest ważne dla mnie i że tam jest też nasze wspólne życie, jest po tamtej stronie granicy, że tam się urodziłem, tam są moje rodzice, tam moi przodkowie są pochowani. Milion więcej jest z miejscem, gdzie się urodziłem i po prostu no, rozumieją, jak dla mnie jest to ważne.
3: Słuchają nas też młodzi ludzie, którzy może słyszeli, że był pan w Łagrze, ale nie do końca wiedzą, cóż to jest ten Łagr, czy to jest takie więzienie jak w Skandynawii z telewizorem, z widokiem na jezioro.
4: To jest miejsce, gdzie człowiek jest w całości pozbawiony wszelkich praw, bo gdzie po prostu staje się meblem, który się administracja może przesunąć, umieścić w jednej celi, pogorszyć warunki, polepszyć warunki i w wypadku, jeżeli ty demonstrujesz jakiś charakter, to za taki charakter, za to, że nie jesteś pokorny, będziesz dodatkowo karany. W kolonii w Nowopolocku był taki zwyczaj, że kiedy nakładają karę na więźnia, to trzeba podziękować naczelnikowi więzienia. No, ja nigdy tego nie robiłem i za to byłem dodatkowo karany. Czyli karają 10 dni karceru i ty masz powiedzieć dziękuję obywatelu naczelnik. To pokazuje jakby stopień zwabienie, po prostu perwersję.
3: Zawsze jest to zagrożenie, że można stracić życie, nie tylko wolność.
4: Mój kolega Alej Puszkin, malarz znany białoruski, on umarł w grodzieńskim więzieniu, zginął w grodzieńskim więzieniu, także oczywiście, że taka możliwość jest i znałem Witolda Szurka, który też zmarł w więzieniu w Szkolowie. Między innymi zmarł w

0: Szyzło, czyli w karcerze, w tych warunkach ja 167 dni spędziłem. Dzięki Bogu, no, moje zdrowie jakby wytrzymało to. Ale oczywiście, że zdawałem sobie sprawę, że były momenty, kiedy takie ryzyko było bardzo duże.
1: Czy planuje pan powrót na Białoruś z rodziną? Czy rodzina będzie mieszkać w Polsce? Czy jeszcze nie macie takich planów?
0: Nie, moja żona już odwiedzała Białoruś, musiała wymieniać paszport. Oprócz tego córka moja kilkakrotnie jeździła do dziadków i teraz jest na Białorusi. Także rodzina moja jest na Białorusi.
1: 5 lat w łagrze białoruskim. Czy pan się zmienił? Czy coś w panu się zmieniło?
0: Znaczy, swoich poglądów w żadnej kwestii nie zmieniłem i jestem ciągle takim samym człowiekiem, ale czuję, że to więzienie jednak odcisnęło na mnie pewien odcisk. No i jeżeli cały czas jesteś pod presją psychologiczną, jeżeli jesteś obserwowany, jeżeli patrzysz na ludzi obok siebie właśnie w kontekście tego, co mogą tobie złego zrobić i w jaki sposób będą jakby wywierać na siebie presję albo próbować wciągnąć w jakiś dialog, który później będzie wykorzystany przeciwko ciebie, no to odbije się później już będąc na wolności, będąc poza granicami Białorusi, czasem człowiek mimowolnie zaczyna szukać podwójnego dna w jakichś tam działaniach. Także maksymalnie wzmocniło podejrzliwość.
1: Zdrowie fizyczne.
0: Przeszedłem badania, bardzo poważne badania i dzięki Panu Bogu stan zdrowia mego jest lepszy niż sądziłem, ale no te wszystkie choroby, które miałem, no to rzeczywiście je jakby mam, ale nie jest to nic, co by było tak krytyczne. Żona jest ze mną, no z tego bardzo się cieszę, dlatego że byliśmy tak długo rozłączeni. Cieszę się, że syna widzę, że córkę widzę, że rozmawiałem z matką, matka mnie odwiedzała. No mam nadzieję, kiedy we wrześniu wrócę do Grodna, zobaczę ojca. Także takie rzeczy, takie ludzkie zwykłe życie.
1: Czy w łagrze miał pan dostęp do informacji, prasy, internetu, czegokolwiek?
0: W bardzo ograniczonym zasięgu. Chodziło o to, że było państwowe radio, które było włączane w celi albo nie było włączane, to już w zależności od humorów administracji. Oprócz tego co jakiś czas odwiedzała mnie pani mecenas, adwokat moja, i ona mogła opowiedzieć o tym, co się dzieje w mojej sprawie, jak tam sprawy mojej rodziny. Oprócz tego listy. No ale listy były cenzurowane i wiadomo, że to było ograniczenie, że ona zdawała sobie sprawy, że jeżeli coś napisze, co nie spodoba się administracji, no to ten list nie trafi do mnie.
2: Andrzej Poczobut od miesiąca jest na wolności. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odebrał nagrodę imienia Andrija Sacharowa, laureata pokojowej Nagrody Nobla. W sobotę czeka nas otwarcie sezonu na Zgierskiej Malince, gdzie zaplanowano szereg sportowych atrakcji. Będą gry zespołowe, łucznictwo, a nawet pilates.
3: Przed nami otwarcie sezonu na Malince, a to otwarcie będzie na sportowo.
4: Tak, w tym roku będzie trochę tak inaczej niż w latach poprzednich. Będzie może trochę bardziej kameralnie z jednej strony, z drugiej strony bardziej aktywnie. Renata Karolewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Zgierza, dlatego że postawiliśmy w tym roku na sport i to sport w różnych jego odsłonach. Bo będą strefy, jak to mówię, od ściany do ściany, bo z jednej strony będziemy mieli pilates, body art, czyli takie bardzo wyciszające i bardzo stacjonarne zajęcia, a z drugiej strony, czy na przykład łucznictwo, ja bardzo przepraszam łuczników, ale oni jednak są dosyć stacjonarni, a z drugiej strony będziemy mieli na przykład możliwość zagrania w koszykówkę, w siatkówkę, czy w jakieś inne sporty zespołowe, więc myślę, że tam dla każdego coś dobrego się oczywiście znajdzie w tą sobotę.
3: Będą różne turnieje, biegi, możemy o nich powiedzieć coś więcej?
4: Na pewno turnieje siatkówki, koszykówki, piłki nożnej. Tak jak wspomniałam, będzie można postrzelać sobie z łuku. Będą zajęcia fitness i pilatesowe, ale to nie wszystko, bo jeszcze na przykład takie zawody jak na przykład przeciąganiu liny, czy no, różnego typu animacje, zabawy, które znamy z dzieciństwa. Zresztą też dla dzieci będą zorganizowane dodatkowe zajęcia w trakcie całego wydarzenia i za tymi wydarzeniami będą stały jednostki takie jak na przykład CKD czy kluby też sportowe, które działają na terenie miasta Zgierza. Wszystko będzie się odbywało między 12 a 17. Pogoda szykuje się, teraz właśnie się zawiesiłam, czy dobra, czy niedobra, bo idą nieziemskie upały, więc nadzieja może tak, powiem tak, nadzieja w kąpielisku. Jak się zmęczymy strzelając z łuku, czy grając w siatkówkę, zawsze można dać nura pod wodę i się w ten sposób ostudzić.
3: Czy Malinka jest już gotowa na sezon?
4: Tak, Malinka jest przygotowana. My oczywiście jako miasto dbamy o ten ośrodek, żeby był przygotowany na czas, stąd to otwarcie oficjalne. Wszystko jest na

0: miejscu, plaża się nie zwinęła, woda też nie odparowała, wszystko przygotowane. Mamy nadzieję, że w tym roku, tak jak i w latach poprzednich, będzie bardzo duże zainteresowanie tym miejscem. Zresztą każdy, kto tam bywa, widzi, że tam się ten ośrodek cały czas rozwija i zmienia i idzie coraz to ku lepszemu. No i mam nadzieję, że ten sezon jakby pozwoli również na świetny wypoczynek w fajnej przyrodzie, wśród fajnych ludzi.
1: Do kiedy trwają zapisy na turnieje?
0: Na turnieje siatkówki plażowej, koszykówki można zapisać się do 25 czerwca, czyli zostało naprawdę bardzo mało czasu, ale myślę, że jak ktoś tam się trochę spóźni, to też nic nie stanie i pewnie się dla niego miejsce znajdzie. Te zapisy odbywają się mailowo przez taki adres rezerwacja@mosir.zgierz.pl i każdy z uczestników dostaje potwierdzenie udziału w turnieju drogą mailową oczywiście. Szykuje się w weekend piękna pogoda, dlatego chcielibyśmy bardzo gorąco zaprosić mieszkańców nie tylko Zgierza, ale także okolicznych miejscowości, także mieszkańców Łodzi do tego, żeby zawitali na Malinkę w sobotę najbliższą między godziną 12 a 17, gdzie czeka na Was cały szereg atrakcji sportowych i rekreacyjnych, ale także tanecznych, bo gdzieś tam zumba się w tle nam przewija, więc na pewno każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Będziemy mieli turnieje gier zespołowych, ale też różne wydarzenia związane z bardziej stacjonarnym sportem, jak na przykład strzelanie z łuku, czy zajęcia na matach w postaci pilatesu, body art, czy tym podobnych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz tego czekają piękne plaże, zbiorniki z chłodną wodą. Przyjrzajcie Państwo na Malinkę do Zgierza.
2: A tematem zajął się Daniel Tekliński. Z łódzkiego lotniska wystartował wakacyjny sezon z nowymi kierunkami. Do wyboru Hiszpania, Egipt i wiele więcej.
1: Gdzie można polecieć na wakacje? O tym Wioletta Gnacikowska z łódzkiego portu lotniczego.
3: W tym sezonie można latać z łódzkiego lotniska samolotami czarterowymi do Albanii, Tirana, Bułgarii, Burgas, do Egiptu, Marsala, Hurgada, do Grecji, na wyspy Kretę, Rodos i Zakynthos, do Turcji, do Antalii oraz do Tunezji, do Enfidii i do Monastyru. Jutro zainaugurujemy uroczyście nowe połączenie na hiszpańską wyspę Majorkę. Letnie czartery na lotnisku w Łodzi zaczęły się właściwie pod koniec kwietnia. Zaczęły jak pierwsze latać loty do Turcji, do Antalii. Teraz już latają samoloty do Albanii, do Bułgarii, do Grecji, na trzy greckie wyspy Kretę, Rodos i Zakynthos oraz do Tunezji, do Enfidii i do Monastyru. Dziś zainaugurujemy połączenie do Egiptu, do Marsala. Natomiast jutro rano uroczystym salutem wodnym powitamy nowe połączenie na hiszpańską wyspę Majorkę. I ostatni z czarterów wystartuje w poniedziałek 29 czerwca. Będzie to

0: korzystania z lotów rejsowych, całorocznych do Alicante, do Birmingham, Brukseli, Charleroi, Dublina, Malagi, Londynu i Mediolanu Bergamo.
1: O szczegóły pytał Daniel Tykliński.
2: Magazyn lokalny.
1: Muzyka daje im ogromną siłę. Kilkoro wychowanków domu dziecka w Bełchatowie założyło zespół muzyczny. Playback, bo tak nazywa się band, występuje na lokalnych scenach.
3: Jaka jest twoja rola w tym zespole?
4: Wokalistka Marita. Jestem wokalistką
3: zespołu
4: Playback. Występujemy w różnych miejscach, w sumie gdzie nas zaproszą, to tam jesteśmy. No ostatnio właśnie chcieliśmy bardzo wystąpić na Dniach Bełchatowa i udało nam się. Jesteśmy w programie. No i bardzo się z tego powodu cieszymy.
3: Od ilu lat razem występujecie?
4: Od roku? Półtora chyba jakoś? Może coś takiego?
3: Skąd ten pomysł?
4: Krystian zaproponował. Nasz kochany Krystianek. Na początku byłam ja, Krystian, Zuzia. Następnie się to zmieniło. Potem byłam ja, Krystian oraz Wiktoria. No i teraz już jest stały zespół. Jestem ja, Krystian i Daria. Wiktoria jest za kamerą, a Zuzia to tak. No czasem jest, czasem jej nie ma.
3: Ty jesteś wokalistką, a ty, Krystian, w jakiej roli?
5: Też śpiewam.
3: Też?
5: Oczywiście śpiewam. Bardzo chciałem wystąpić na tych Dniach Bełchatowa, bo to w końcu moje miasto, nasze miasto. No i mam nadzieję, że bełchatowianie nas usłyszą i się spodoba, bo powiem niestety, no jest na TikToku trochę krytyki, bardzo dużo hejtu w naszą stronę, więc, ale ja się po prostu tym nie przejmuję. Po prostu my robimy to, co lubimy i nie będziemy się przejmować krytyką. Jak komuś nie pasuje, to po prostu niech nie przychodzi.
4: Każdy ma swoje zdanie na ten temat, nam się

0: przejmuje. Po prostu my robimy to, co lubimy i nie będziemy się przejmować krytyką. Jak komuś nie pasuje, to po prostu niech nie przychodzi.
1: Każdy ma swoje zdanie na ten temat, nam się podoba. Nie każdemu po prostu może to przypaść do gustu, jak śpiewamy, ale ważne, że pod

0: Polska, więc to są właśnie te piosenki.
1: Wykonujecie też kawałki Roxy Węgiel.
0: Tak, i to jest piosenka z filmu, to jest Twój głos. Bardzo tutaj nam przypadł do gustu, więc daliśmy go w nasz program.
1: Wykonujecie kawałki takie popowe, disco polo, dance?
2: Tak, w sumie to tak.
1: A gdzie ćwiczycie na co dzień?
2: Najczęściej ćwiczymy tutaj w budynku, ale jak jest ładna pogoda, to na dworze. No, tak jest nam wygodniej. Tańczymy i śpiewamy. Każdy śpiewa swoją wersję, bo każda piosenka jest podzielona na każdego. Każdy z nas ma swoją część w piosence, do zaśpiewania i zatańczenia.
1: Występujecie już od roku. Teraz będziecie na dniach Bełchatowa. A gdzie wcześniej można było was zobaczyć i usłyszeć?
0: No na pewno byliśmy na Placu Narutowicza, na pikniku stowarzyszeń. Byliśmy na Kurnusie II, też mogli nas zobaczyć. No i teraz to jest takie jedna z takich większych uroczystości, bo to Dni Bełchatowa, no to bardzo duże. Ale no tu na Placu Narutowicza, czy na Kurnosie, czy tutaj u nas w Domu Dziecka też ludzie nas widzieli, więc no zapraszamy do Dni Bełchatowa.
1: Przypomnijcie, zespół nazywa się Playback.
2: Playback, tak.
1: Ale nie śpiewacie z playbacku?
2: Nie.
0: Nie śpiewam właśnie, to jest taka nazwa, żeby no trochę może ludzi zmylić, nie wiem, bardzo długo myślałem nad tą nazwą, ale ostatecznie właśnie jest ta nazwa.
1: A czym dla was jest ten zespół? Czym dla was są te występy? Co czujecie, kiedy jesteście na scenie?
2: No to jest taka odskocznia od rzeczywistości, takie spełnienie marzeń. Możesz też pokazać swoje umiejętności i talent na występach i w ogóle.
0: Dla mnie to jest po prostu fajna zabawa z przyjaciółmi. Robimy to, co lubimy, kochamy i po prostu tak się wtedy czuję. Wiem, że chcę to robić, dziewczyny też i cieszę się, że się wszystkim podoba.
3: Ja generalnie zawsze chciałam być piosenkarką, bo może po mnie nie słychać, ale każdy mówi zazwyczaj, że mam bardzo ładny głos i pytają się mnie, czy w ogóle uczę się sama i na takie. No generalnie spełnienie marzeń. Ten zespół to jest dla mnie życie. Ja po prostu tak naprawdę nie wyobrażałabym sobie bez tego jakby.
1: Dużo wam daje ten zespół.
3: Tak, dokładnie. To jest piękne po prostu.
1: Wiktoria, ty nie śpiewasz w
4: nie.
1: tym zespole?
4: Ja kameruję tutaj, jak jest jakiś występ, to nagrywam, potem Krystian to ogląda, no i stawia na nasze social media.
1: Gdzie was można zobaczyć?
4: Na TikToku, Facebooku, no i na Instagramie.
1: I dużo jest tych filmików, tych nagrań?
4: No jest tam kilka, pod jednym ostatnim koncertem gdzieś mieliśmy 64 tysiące wyświetleń. Więc to jest nawet dużo, bo jak patrząc na inne filmiki, gdzie nagrywane są i wrzucone, to jest o wiele mniej tych wyświetleń, a pod ostatnim jest bardzo dużo.
1: Jest dużo wyświetleń, nie brakuje też komentarzy. Na pewno jest bardzo dużo komentarzy pozytywnych, chociaż nie brakuje też tych mniej pozytywnych.
4: No, niektórym się nie podoba, niektórzy mówią, że no topki z temu, coś takiego, no ale jednak oni robią to, co kochają i to, co im się podoba, a że ktoś nie chce tego słuchać, to po prostu moim zdaniem nie powinien tego oglądać i słuchać, a nie po prostu hejtować.
1: Jak reagujecie na te komentarze pozytywne i te mniej pozytywne?
0: No można powiedzieć, że tak samo. Ja na przykład na te negatywne w ogóle nie reaguję, bo po prostu nie odpowiadam.
5: Śmiejemy się tak szczerze.
0: Te takie ładne, to po prostu serduszkuję, dziękuję, a te po prostu te hejterskie, no to po prostu czytam i stoją, leżą, można tak powiedzieć. Ja się nie przejmuję tymi komentarzami, no może nie inni, może by się bardzo przejmowali, ale ja się nie przejmuję. Nie jestem taką wielką gwiazdą, żeby się przejmować.
1: Wy po prostu robicie to, co lubicie najbardziej.
0: Tak, robimy to, co lubimy.
6: Dom dziecka w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. I zostajemy przy muzyce. Po 20 latach przerwy wraca na scenę twórca kultowego utworu Kto dogoni psa? Raper Mleko z Piotrkowa Trybunalskiego ponownie chwyta za mikrofon i pokazuje, że muzyczna pasja nie zna granic czasu. To powrót artysty, który zapisał się w historii lokalnej sceny hip-hopowej i dziś opowiada o swojej drodze, doświadczeniach oraz nowym rozdziale twórczości. Udało mi się go zaprosić do studia.
7: Ile lat zrobiłeś sobie przerwę od przygody z muzyką hip-hopową, dodajmy?
8: Wiesz co, ja zakończyłem przygodę z hip-hopem jakieś 20 lat temu, z tym, że z hip-hopem na majku, bo jakby cały czas działałem jako producent, taki podziemny można powiedzieć, i robiłem bity hip-hopowe.
7: Brakowało ci trochę tego?
8: Tak, oczywiście, że mi brakowało, tylko że wiesz co, no jakoś nie składał się ten mój powrót wcześniej.

0: nie jakby, bo miałem jakby tam inne zajęcia i no po prostu poszukiwałem innej drogi.
1: A powiedz, jak zaczęła się twoja przygoda w ogóle z muzyką, kulturą hip-hopową?
0: No to było bardzo dawno temu, bo to były lata 80. jeszcze tak naprawdę, końcówka lat 80. Wtedy zacząłem z chłopakami tańczyć breaka i zaczęliśmy jeździć na zawody, na turnieje. No i tak się wkręciliśmy jakby w tą muzę.
1: Ale jak to się...
0: breaka.
1: Właśnie, breakdance dalej tańczysz, patrząc na twoją posturę, chyba już no, raczej odrzuciłeś ten temat.
0: No, mogę powiedzieć, że z breakdance'em już mam mało wspólnego, bardziej z Electric Boogie.
1: Ale ten hip-hop był typowo taki podziemny, czy jak to wyglądało? Powiedz.
0: Wtedy, w tamtych latach 80. no to było bardzo dużo breakinów przede wszystkim, ludzi, którzy tańczyli breaka i też jakby no, w całej Polsce zresztą byli ci ludzie. Czyli, ale generalnie dużo muzyki jakby hip-hopowej napływało z Pomorza. I też jakby przegrywanie kaset było, coś takiego. Nie można było kupić płyty, powiedzmy, w sklepie i tak dalej, tylko trzeba było po prostu gdzieś sobie zdobyć tą muzykę własnym sumptem.
1: A kto był twoim takim idolem w tamtych latach?
0: No, na pewno LL Cool J, Run DMC. No, myślę, że to byli podstawowi zawodnicy. No, był Ice-T i tak dalej. Także.
1: Pewnie.
0: No, Afrika Bambata oczywiście.
1: Oczywiście. Ty pochodzisz z Piotrkowa Trybunalskiego, może nie wszyscy o tym wiedzą.
0: Tak.
1: No i właśnie, jeden z twoich największych chyba hitów, jeśli można tak powiedzieć, Kto dogoni psa? Dobrze pamiętam.
0: Tak, tak, jak najbardziej. 2005 rok, singiel wyszedł i też był promowany przez Radio SK, także miło tutaj wrócić po 20 latach i z wami się spotkać.
1: No i właśnie, te 20 lat, co cię teraz skłoniło do tego, żeby wejść znów do tej samej rzeki, chociaż nie wiem, czy można?
0: No nie, do tej samej rzeki już nie wejdziemy, są zupełnie inne czasy, ale no, co mnie skłoniło, bardzo dużo ludzi przez te lata pytało mnie, czy wrócę, czy coś robię, oczywiście na majku i tak dalej. I ja odpowiadałem, że nie wrócę i całkowicie ten temat jest zamknięty, ale no nie da się tego zamknąć po prostu. To jest coś, co w człowieku siedzi i ja też przez te lata nazbierałem dużo różnych hip-hopowych tekstów, które mam w szufladzie. No i pomału zaczynam je wyciągać.
1: No, skąd inspiracja do pisania tekstów? Życie, miłość, rozterki, porażki? Jak to wygląda? Czy wszystko razem?
0: No, wszystko razem, ale generalnie życie, to co nas otacza i jakby to co widzimy, to gdzie żyjemy.
1: No ale kto dogoni psa? Czy teraz napisałbyś jeszcze raz tę piosenkę, czy twoje priorytety życiowe po tych 20 latach zupełnie się tak zmieniły, że no teraz śpiewasz o czymś zupełnie innym?
0: Teraz na pewno o czymś innym rymuję, ale jakby ten kawałek w ogóle się nie zdeaktualizował. To jest cały czas na czasie i cały czas mamy możliwość posłuchania tego numeru i nie czuję się jakby, że on się zestarzał po prostu, bo no, odnosi się do tego, co mamy cały czas na bieżąco.
1: A czy ty teraz tworzysz ze starą ekipą, czy tworzycie zupełnie nowy skład?
0: To znaczy teraz ze starej ekipy mam DJ-a, to jest DJ Crazy, a Balon, który mi pomaga na majku, to jest już taki chłopak młodszy troszeczkę, tutaj z Piotrkowa też raper. No, poznaliśmy się już jakiś czas temu i pomyślałem sobie, że byłoby fajnie, gdyby ze mną pojeździł i mnie wspomagał.
1: Czy już koncertujecie?
0: Tak, oczywiście. Już graliśmy w Piotrkowie na Juvenalia, graliśmy w Piotrkowie na Dniach Miasta. No i ostatnio teraz w sobotę graliśmy na Dniach Opoczna.
1: Mówiłeś, że masz parę tekstów przygotowanych na nową płytę. Mhm. Kiedy możemy spodziewać się właśnie tych nowych utworów? Kiedy będzie można je usłyszeć?
0: Wiesz co, już niedługo. Mam nadzieję, że za jakieś 2 tygodnie wyjdzie nowy singiel Co Cię Kusi z Żółtym. To jest taki też raper z Piotrkowa, który w tej chwili mieszka w Anglii, ale jakby no spąchnęliśmy się razem i znaczy ten numer generalnie też napisałem 20 lat temu i on 20 lat temu został przez nas nagrany i leżał w szufladzie. I ja teraz postanowiłem w związku z tym powrotem go odświeżyć. Zrobiliśmy do niego zupełnie nowy beat i tak dalej i podeszliśmy jeszcze raz do tego na rymach i zobaczymy jak to zabrzmi teraz po 20 latach ten świeży numer po prostu jak wyjdzie.
1: Teraz chyba w studiu, tak patrząc na ciebie, czujesz się jak ryba w wodzie.
0: No, raczej tak. A czy cieszę się przede wszystkim, że jestem w SC, no bo no, jakby jestem związany z tym radiem i miło mi jest tutaj po prostu być.
1: Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie do tej rozmowy. A jak oceniasz na przełomie tych 20 lat, jak ta droga do tego, żeby stworzyć kawałek, stworzyć płytę, jak to się zmieniło? No bo pewnie wcześniej było, no to na

0: Nagrywanie naprawdę długo, długo trwałe. Teraz nagrywamy, albo jest nagranie fajnie, albo wyrzucamy wcześniej jakieś klejenie taśm, jak sam powiedziałeś, tak? Zgrywanie różnych sytuacji.
1: No wcześniej przede wszystkim nagrywaliśmy się też w Łodzi. Pierwszą płytę naszą nagrywaliśmy w Łodzi z ekipą Born Juices prosto z ulicy. To była taka płyta. Wydana była u Kozaka w RRX-ie, także pozdrawiam Krzyśka stąd. I co? I tam wtedy, jak nagrywaliśmy, to nagrywaliśmy się na taśmę i nie można było jakby wyciąć niczego, trzeba było wszystko zrobić na raz. Pewnie słuchają nas teraz raperzy, to wiedzą, o co chodzi. Czyli no, nie możemy powtórzyć już tego fragmentu, który żeśmy zarymowali. On po prostu zostaje nagrany i koniec. Nie da się z tym nic... Znaczy, no można to miksować jeszcze, podbijać i tak dalej, ale nie ma takiej możliwości jak na komputerze, że no, jakoś tam można podciąć to, coś tam podkleić i tak dalej, połączyć i tak.
0: Pamiętasz jakiś koncert na całe życie, który miałeś okazję dać?
1: No pamiętam, to był na pewno taki mocny koncert, który mi zapadł w pamięć, to jest Sopot. Sopot, Rap Eskadra, tak? Rap Eskadra.
0: W którym to było roku?
1: O, to był 2006 rok, czyli no już trochę też minęło.
0: A powiedz mi, jak reaguje środowisko hip-hopowe na twój powrót? Masz jakiś kontakt z raperami innymi?
1: Tak, no wiesz co, mam kontakt ze starymi raperami, z tymi, których znam. No z młodymi też jakby, ale w większości wszyscy są jakby na tak, no bo to jest ciekawe, bo ludzie są generalnie ciekawi, co ja wniosę nowego, co pokażę, co można pokazać, będąc już po jakichś tam doświadczeniach wcześniejszych i co to będzie w ogóle. A ja powiedziałem, że będzie zaskakująco, bo tak mówię, pierwszy singiel Twoje Szczyty, to jest singiel zrobiony pod walkę, można powiedzieć, taka piosenka do walki. Typowa.
0: Czyli jak ktoś wychodzi na przykład do ringu, coś takiego. Czyli tak. Duża energia
1: i taka ekspresja dosyć mocna. A następny singiel, to już jest znowu poszedłem w stronę dance-hallową, taką luźniejszą troszeczkę, imprezową bardziej. A kolejny to już jest taki numer lokalny, moje miasto.
0: Jakieś plany na najbliższe tygodnie, miesiące, lata?
1: No, chcę koncertować i co? Chcę wydać płytę.
0: No to tego ci życzę, a czego jeszcze mogę ci życzyć?
1: Zdrowia.
0: To wszystkim życzymy oczywiście zdrowia. Moim gościem był Mleko. Dziękuję serdecznie i życzę powodzenia.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
0: I po reklamie.